0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier mówi wprost o zagrożeniu ze strony Rosji. Tymczasem szef MON apeluje do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. Uważajmy na mgły. Rano mogą utrudniać jazdę kierowcom. Miriam Lipińska. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Rosja chce pozbawić Ukrainę sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
3: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
1: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przez blisko godzinę obowiązywał wczoraj alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska poderwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych lubelskich szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież zeszła do piwnic. Ostrzeżenie RCB do stali m.in. mieszkańcy Włodawy, którzy nie ukrywają niepokoju rozwojem wydarzeń.
4: Nie jest tak, że jest ten temat kompletnie ignorowany, ale on nie dominuje.
5: No trochę boję się, faktycznie, bo to jest strach. No o ludzi, o wszystko.
6: Ja to wie pani, tylko się modlę.
4: Staram się żyć normalnie po prostu.
1: Na czas alarmu lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty. Minister obrony apeluje tymczasem do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowość. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
1: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwo i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Warszawa ma dość porozrzucanych po chodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 takich urządzeń. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi za łamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
8: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
1: Dodatkowo właściciel hulajnogi płaci za każdy dzień przechowywania pojazdu. Jeszcze dziś rano mogą się utrzymywać gęste mgły. Coraz częściej będą zresztą utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska.
9: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Najgęstsze mgły mogą być teraz w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
10: Minęła szósta, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom w ten piątkowy poranek, 18 dzień września. Łukasz Michnal przed mikrofonem, zatem do godziny 11 zaczynamy ten właśnie przyjemny piątkowy czas, który prowadzi nas do weekendu. A jak ten piątek prezentuje się pod znakiem pogody? Zachmurzenie umiarkowane, o tym informują meteorolodzy. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Sanoku i Mielcu do 22 stopni Celsjusza. Wiatr z zachodu w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Termika ciepła i sucha. Biometr mamy obojętny. W nocy temperatury spadną w okolice 8 stopni Celsjusza.
11: Reklama.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
12: Trendy start w Trendy Radio.

Kartka w kalendarzu oznajmia nam, że dzisiaj piątek, 18 dzień września, czyli dokładnie 261 dzień roku. 104 dni dzieli nas od ostatniego dnia tegoż 2026 roku. Imieniny świętują dzisiaj Irena, Józef, Areta, Irma, Irmina i także Stanisław. Jeśli chodzi o wschód słońca, o 6.15 dzisiaj nam zapisano, zachód ma być o 18.44, a długość dnia to 12 godzin i 29 minut. Dzisiaj dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 47 minut, a także krótszy o 4 godziny i 18 minut. Do równonocy jesiennej pozostaje 5 dni.

Już teraz na antenie Trend Radia rozpoczynamy kalendarium historyczne, co działo się w kraju 18 września. W roku 1351 Księstwo Płockie zostało przyłączone przez króla Kazimierza III Wielkiego do Polski. W 1703 roku III wojna północna, wojska szwedzkie zdobyły Poznań. 1846 rok poświęcono synagogę Tempel w Lwowie. W 1907 uruchomiono elektrownię przy ulicy Targowej w Łodzi. Rok 1943, 18 września, okupujący Gdynię Niemcy uruchomili w mieście działającą do dziś komunikację trolejbusową. W 1984 roku miała miejsce premiera filmu Planeta Krawiec w reżyserii Jerzego Domarackiego.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnobrzescy policjanci ustalili dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże w jednej z drogerii na terenie miasta, do których dochodziło w sierpniu bieżącego roku. Pracownik ochrony ujawnił kradzież artykułów do higieny jamy ustnej dokonywaną przez dwóch mężczyzn. Z ustaleń wynikało, że sprawcy mieli podzielone role. Jeden z nich zabierał z półek towar, natomiast drugi wynosił go ze sklepu. Funkcjonariusze ustalili tożsamość jednego z mężczyzn. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Tarnobrzega. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci nie poprzestali na zatrzymaniu 41-latka. Zgromadzony materiał oraz dalsze ustalenia pozwoliły wytypować drugiego z mężczyzn biorących udział w kradzieżach. Był nim 42-letni mieszkaniec miasta. Mężczyźni mieli dopuścić się kilku kradzieży na terenie tej samej placówki handlowej. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd. W Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom finansowym przyznanym przez wojewodę podkarpackiego. Zakupiony sprzęt stanowi istotne wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego, wzmacniając ich potencjał ratowniczy oraz gotowość do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Specjalistyczne wyposażenie o łącznej wartości około 158 tysięcy złotych otrzymały ochotnicze straże pożarne Przysieki, Osiek Jasielski, Czcinica, Błaszkowa, Skołyszyn, Brzyska. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane podczas działań ratowniczych, w szczególności związanych z zagrożeniami powodziowymi, podtopieniami, usuwaniem skutków intensywnych opadów oraz innymi sytuacjami wymagającymi szybkiej i skutecznej interwencji.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Już w najbliższy weekend w Bystrej koło Gorlic odbędzie się kolejna edycja festiwalu Agro Gorlice. Na scenie zaprezentuje się bogaty blok artystyczny pełen lokalnych talentów, zespołów regionalnych i grup tanecznych. Publiczność bawić się będzie przy występach zespołów regionalnych. Program wzbogacą też wokaliści oraz zespół Ruczaj z gorlickiego MDK, a także zespół regionalny Mała Koronka z Bobowej, mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
3: Serdecznie wszystkich zapraszam już najbliższy weekend do powiatu gorlickiego, do Bystrej, na Agro Gorlice 2026. Mnóstwo wystawców, rękodzieła, lokalnych produktów, ale także fajne atrakcje dla całych rodzin, dla najmłodszych. A wieczorem, w sobotę o godzinie 18, gwiazda wieczoru Pogwizdani. Zaczynamy, pamiętajcie, w sobotę o godzinie 13.
1: Drugi dzień wydarzenia upłynie pod znakiem tradycji i kulinariów. Najważniejszym punktem porządku dnia będzie konkurs kół gospodyń wiejskich, podczas którego zostanie wybrany najlepszy regionalny wypiek ziemi gorlickiej. Kolejny blok artystyczny wystartuje o godzinie 15. O godzinie 17 poznamy oficjalne wyniki konkursu kół gospodyń wiejskich, co zwieńczy tegoroczną edycję Agro Gorlice. Losy żydowskiej rodziny Stramerów stały się punktem wyjścia do opowieści o przedwojennym mieście pod górą Świętego Marcina. Już w niedzielę rozpocznie się cykl Śladami Stramerów po Tarnowie, na który złożą się spacery i spotkania z ciekawymi ludźmi. Start o godzinie 10, zbiórka przy obelisku Akademii Tarnowskiej. Kilka dni później, 29 września, będzie można zapoznać się z historią portretu żydowskiego fotografa Haskiela Bronsteina, przedstawiającego małą tarnowiankę Lusię, ofiarę Holokaustu. W pierwszą niedzielę października zaplanowano kolejny spacer Śladami Stramerów po Tarnowie. Serię zakończy w niedzielę 25 października spotkanie z Katarzyną Nalezińską i Witoldem Stachnikiem, autorami książki Śladami Stramerów po Tarnowie. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
0: Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Powróćmy ponownie do historii. Teraz 18 dzień września i wydarzenia na świecie. 1180 rok. 18 września po śmierci Ludwika VII Młodego jego syn Filip II został samodzielnym królem Francji. W 1810 Chile ogłosiło niepodległość od Hiszpanii. W roku 1863 wojna secesyjna rozpoczęła się bitwa nad Chickamauga. 18 września 1941 roku w Krupkach na Białorusi Niemcy wymordowali około 1000 Żydów. W 1960 w Rzymie rozpoczęły się pierwsze letnie igrzyska paraolimpijskie. Rok 1988 w Birmie doszło do wojskowego zamachu stanu.

0: To już piątek. Dzisiaj o poranku również muzyczne kalendarium pojawia się. Zanim wiadomości, zanim godzina siódma, to cofniemy wskazówki zegara do 18 września 1933 roku. Tegoż dnia urodził się Jerzy Połomski. Tak naprawdę nazywał się Jerzy Pająk, piosenkarz, który zmarł w 2022 roku. 18 września 1944 urodził się Michael Franks, wokalista i autor piosenek. 1958 rok urodził się Rachid Taha, piosenkarz, zmarł w 2018. 18 września 1970 roku zmarł Jimi Hendrix, gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor. W 1970 ukazał się drugi studyjny album grupy Black Sabbath, zatytułowany Paranoid.
1: Trendy radio. To trendy hity. Wszechczasów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier o scenariuszu rosyjskich działań w najbliższych miesiącach. Posłowie będą dziś głosować nad nowym podatkiem, który ma sfinansować program CPN. Kuracjusze odwołują wyjazdy do sanatoriów, NFZ ma do nich apel. Miriam Lipińska. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. A do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
3: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją. Ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
4: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję, i zagłosować za tą ustawą.
1: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
5: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
1: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy. W pierwszej kolejce Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy kolejusz stracił 3 bramki, a czwartą w samej końcówce spotkania. Nie mamy powodów do wstydu, mówi trener Nils Frederiksen. Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy parę sytuacji pod bramką rywala, natomiast popełniliśmy kilka takich błędów, które nie powinny się nam zdarzyć na takim poziomie. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z NEK Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie ekstraklasowe pary w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią. Przypomnę, w poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń, Szczecin i Widzew Łódź oraz wszystkie 3 drużyny z Krakowa. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2 i do 1-1. Jovic w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4. Kolejny niezwykle zacięty mecz Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, tym razem jednak zakończony szczęśliwie, bo pół minuty przed końcem spotkania nafciarze zapewnili sobie zwycięstwo nad niemieckim MT Melsungen 25-24. Wisła w tabeli swojej grupy po dwóch kolejkach jest trzecia, a liderem grupy F jest Industria Kielce, która wygrała oba spotkania. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie pokonały VEF Ryga 102-95 i awansowały do półfinału.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj na termometrach w okolicach 22 stopni Celsjusza w dzień, w nocy w regionie, natomiast te słupki rdzenci pokażą w okolicach 8 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 12 km na godzinę. Raczej nigdzie nam dzisiaj nie powinno padać. Ciśnienie 1011 hektopaskali, termika będzie ciepła i sucha, a biometr obojętny. Jutro w sobotę więcej jeszcze słoneczka, 23 stopnie Celsjusza w dzień, w nocy w okolicach 9 kreski.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.

0: żelków od Oleofarm. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
4: Reklama.
5: Trendy Start w Trendy Radio.
6: Minęła już godzina 7:00, to cały czas poranek Trendy Start w Trendy Radio. Dzisiaj 18 dzień września, a my do 11:00 przygotowani razem z Wami na ten nadchodzący weekend. Muzyka, informacje z regionu, no i też Wasze przemyślenia. To sukces naszego porannego wstawania razem z Wami.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory: Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Piątek, 18 dzień września. Kalendarz podpowiada, że to 261 dzień roku. Imieniny dzisiaj świętuje Stanisław, Irena, Zofia, Stefania, Józef, Ryszard oraz także Ariadna. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości, a także Światowy Dzień Kierownika. 6:15, o tej porze dzisiaj wstało słońce, zachód ma być o 18:44. Dzień potrwa nam 12 godzin i 29 minut.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Mieleccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w nocy 9 września usiłowali dokonać kradzieży katalizatora z zaparkowanego samochodu marki Renault. Funkcjonariusze, prowadząc obserwację jednego z parkingów, zauważyli dwóch mężczyzn, którzy demontowali katalizator z pojazdu marki Renault. Policjanci natychmiast podjęli interwencję i uniemożliwili mężczyznom dokończenie przestępczego procederu. Sprawcy posiadali przy sobie narzędzia służące do demontażu tego urządzenia. Zatrzymanymi okazali się mieszkańcy Mielca w wieku 41 i 42 lat. Obaj zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i przyznali się do zarzucanego im czynu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. W specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie otwarto nowy budynek diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Inwestycja obejmuje pracownię diagnostyki obrazowej, zakład patomorfologii oraz pracownię cytologii i histopatologii. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Szpital wyposażył je w nowe urządzenia diagnostyczne. Placówka zapowiada uruchomienie diagnostyki po zakończeniu szkoleń personelu. Szkolenia dotyczące obsługi zakupionego sprzętu mają odbywać się w najbliższych dniach. Pierwsze badania dla pacjentów zaplanowano 1 października. Na parterze budynku ulokowano zakład patomorfologii i pracownię anatomopatologii. Znajdują się tam również pracownie cytologii i histopatologii. Koszt robót budowlanych przekroczył 11 milionów złotych. Szpital sfinansował je ze środków własnych. Na zakup wyposażenia placówka pozyskała natomiast 15 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki te przeznaczono między innymi na zakup tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Jak nowoczesne technologie zmieniają pracę archeologów i czy cyfrowa rewolucja może uratować zagrożone zabytki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w niedzielę 20 września w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Tegoroczna edycja ogólnoeuropejskiej akcji odbywa się pod wymownym hasłem: przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. W te ramy idealnie wpisuje się propozycja przygotowana przez podkarpacki skansen. Wydarzenie zatytułowane Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości ma na celu pokazanie, jak współczesna nauka i kultura popularna mogą współpracować w obronie pamięci o naszych przodkach, mówi Magdalena Ślawska ze skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy.
3: Zaproponujemy Państwu nieco inną formę spędzenia wolnego czasu. Zaplanowaliśmy wykłady między łopatą a komputerem, jak cyfrowa rewolucja zmienia archeologię. Będą Państwo mogli usłyszeć o najnowszych osiągnięciach i najnowszych metodach, które są właśnie stosowane podczas badań archeologicznych. Zapraszamy też do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym Graj w przeszłość, ale szczególnie chętnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie Zbuduj Karpacką Troję. Będą to warsztaty i konkurs budowania z klocków właśnie architektury, grodów inspirowanych okresem wczesnego średniowiecza.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 9 do 16. W tym dniu wstęp do skansenu jest całkowicie bezpłatny. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sam projekt jest współfinansowany ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
10: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
11: Reklama.
12: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Już za kilka godzin, jak to mówią niektórzy, wjedzie weekend, tak wyczekiwany, tak upragniony, a my na razie jesteśmy w tej pierwszej części naszej ramówki w Trend Radio. Trwa poranek Trendy Start, w którym też mamy informacje dla kierowców, a przygotował je Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: No cóż, zbliża się jesień, ponieważ...

0: Po tym uważajmy bardziej na ulicach Niepodległości, Wojska Polskiego oraz dojeżdżając do ronda imienia Solidarności. Utrudnienia występują także na Jana Pawła na kierunku do Jasła oraz na ulicy Rzeszowskiej na pasie w stronę obwodnicy. Pierwsze nogę z gazu ściągniemy przede wszystkim dojeżdżając do ronda Solidarności od strony 17 stycznia. Następnie spowolnienia na ulicy Mickiewicza przy Placu Handlowym. Przejeżdżamy wolno przez rynek, przez ulicę Kościuszki także. Przystanki możliwe na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza i Towarową. W Gorlicach hamujemy na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Na ulicy Parkowej Mickiewicza ruch jeszcze w miarę płynny, dość dobrze się jedzie, choć w miarę czasu tych aut będzie przybywać.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle.

0: Reklama.
1: U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
12: To jest piątek, to 18 dzień września. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Geologa. W tym dniu warto przyjrzeć się osobom wykonującym tę profesję. Nierzadko osiągnięcia geologów, choć mają duże znaczenie dla środowiska i gospodarki, są po prostu niedoceniane. Dlatego ich dzień powinien sprawić, że więcej ludzi dowie się o tym zawodzie i geologowie będą cieszyć się większym szacunkiem. Dzisiaj też temat bardzo na czasie, bo dzisiaj, 18 września, przypada nam również Światowy Dzień Monitoringu Wody. To ogólnoświatowa akcja, która ma na celu zaangażować obywateli w ochronę światowych zasobów wodnych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie lotnictwo wojskowe w akcji. Rosja znów atakuje Ukrainę. Ceny na stacjach coraz wyższe. Kierowcy patrzą na pylony z niepokojem. Moda na intercyzy. W zeszłym roku padł rekord. Miriam Lipińska. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych. Ale na tym nie koniec, mówił szef rządu.
2: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
1: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 kilometrów od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. O rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
3: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej. To jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
1: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z którego wpływy mają sfinansować powrót rządowego pakietu CPN. A ceny na stacjach są już rekordowe i ciągle rosną, a kierowcy śmiejąc się przez łzy zastanawiają się, jak na pylonach zmieści się dwucyfrowa cena za litr paliwa.
4: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
5: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić.
6: Dołożyć z przodu albo z tyłu. Cyferkę. No ale co ma, no?
4: Na kartoniku?
6: Przykleić, żeby nie zwiało, nie?
7: Niektóre stacje dowiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy. No. My na przykład firmę transportową tankujemy w Szwecji, przed zjazdem do Polski tankujemy pełne zbiorniki, bo w Polsce nam się nie opłaca tankować.
1: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Polacy ustanowili w zeszłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na intercyzę zdecydowało się 70 tysięcy par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To była różnica kilku klas. Lech Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy przegrał w Londynie z Crystal Palace aż 0-4. Dzień wcześniej Jagiellonia Białystok uległa w Pireusie Olympiakosowi 1-2. Kolejny mecz już po przerwie na kadrę, bo w poniedziałek rusza zgrupowanie, a już po godzinie 9 Jan Urban ogłosi powołania na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Iga Świątek wciąż ma szansę, by zagrać w kończącym sezon WTA Finals w Indian Wells. Ale droga do tego, by zagrać w turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu, wciąż jest daleka, przyznaje w rozmowie z Mateuszem Ligenzą z Radia Z trener naszej tenisistki Francisco Roche.
2: Ten cel na dziś jest bardzo odległy, ale tak, to nasz cel. Jeżeli go jednak nie osiągniemy, świat się nie zawali. Będzie więcej czasu, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu. Zresztą jesteśmy uzależnieni od wyników innych zawodniczek, dlatego chcemy spróbować sami osiągnąć jak najlepsze rezultaty, a o WTA Finals na razie nie myślimy.
1: WTA Finals zacznie się 8 listopada. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Przed nami wielkie zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Polsce, czyli 72. Memoriał Janusza Kłosocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak co roku nie zabraknie naszych najlepszych zawodników, którzy będą rywalizować się z zagranicznymi rywalami. W biegu na 110 metrów przez płotki wystartuje nasz medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata Jakub Szymański.
3: Wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej, ale nie wolno się na to aż tak napalać, bo zawsze, czy to zabraknie setnej dwa razy w Birmingham, czy będzie wiatr nieregulaminowy w Olsztynie z 13-21, no to prędzej czy później to przyjdzie, także ja sobie spokojnie na to czekam.
1: Początek zawodów w Chorzowie o 17:10.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Podkarpacie i Małopolska dzisiaj pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, jeśli chodzi o niebo, a na termometrach w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie zobaczymy od 18 do 23 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatura ma spaść poniżej 10 stopni Celsjusza, wiatr zachodni 7, w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali, jeśli chodzi o opady, takich dzisiaj raczej nigdzie nam w regionie synoptycy nie przewidują.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Dziecko to twój skarb. Dla Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.
5: Witam wszystkich po godzinie 8, to piątek, 18 dzień września. My już w pełnej gotowości, aby przejść razem z Wami, szanowni radiosłuchacze, przez tę kolejną godzinę poranka. Piątek, jak to niektórzy już od rana powtarzają, weekendu początek. Dobra wiadomość, więc już pierwszy powód do optymistycznego myślenia jest w zasięgu.
13: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory marinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory marinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Piątek razem z Trendy Start, czyli programem, który dzisiaj w zasadzie wieńczy ten tydzień w pracy. Do 11 jesteśmy z wami, a właśnie w tej godzinie jeszcze obowiązkowo musimy zmierzyć się z dzisiejszym tematem rozmowy dnia.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Od 19 do 24 września Krosno stanie się lotniczą stolicą świata. 26 balonowe Mistrzostwa Świata przyniosą nie tylko międzynarodową rywalizację pilotów, ale też widowiskowe a nocne airshow, pokazy dronów i laserów oraz masę atrakcji dla mieszkańców i turystów. O szczegółach tego wydarzenia było na konferencji prasowej. Mówi Jakub Mika, dyrektor 26 balonowych Mistrzostw Świata, prezes Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.
6: Jesteśmy, można powiedzieć, w 99% gotowi do pierwszych lotów. Zawodnicy już od kilku dni do Krosna przyjeżdżają, co można zresztą zobaczyć nad naszymi głowami. Mamy zawodników, którzy już dotarli do nas i z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Kanady, więc trenują, aby poznać dość specyficzny krośnieński teren. Mamy już pierwsze sygnały, że jest to dość trudny dla nich teren, w związku z czym mamy nadzieję, że tutaj nasi polscy zawodnicy będą mieli jakąś odrobinę przewagi. Jeżeli chodzi o harmonogram, rozpoczynamy 19 września o godzinie 18 na stadionie miejskim, gdzie zapraszamy serdecznie mieszkańców Krosna, mieszkańców całego województwa, jak i kibiców z całego świata, bo wiemy, że tacy też do nas będą przyjeżdżali. O godzinie 18 zaplanowaliśmy rozpoczęcie. Przejazd, korowód wszystkich samochodów, uczestników balonowych Mistrzostw Świata od hangaru do stadionu, następnie prezentacja zawodników oraz pokaz dronów. Myślę, że będzie to dość spektakularne, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 20 rozpoczynamy najważniejszą część tej imprezy, czyli pierwsze loty o godzinie 6. Powinniśmy już nad krośnieńskim niebem zobaczyć ponad 120 kolorowych balonów. O godzinie 11 zapraszamy na strefę zieloną koło ulicy Kaczorowskiego, gdzie rozpocznie się piknik. Zapraszamy rodziny z dziećmi, będzie mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Będzie możliwość wejścia do powłoki balonowej, będzie można zobaczyć balon w mniejszej skali, będzie naprawdę mnóstwo atrakcji. No i wisienka na torcie około godziny 18:00, nocne airshow z pokazem pirotechniki. W międzyczasie start popołudniowy balonów, także myślę, że tam naprawdę będzie dużo się działo.
5: Mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
7: To wydarzenie całodzienne na lotnisku, a w zasadzie na części lotniska od strony ulicy prezydenta Kaczorowskiego jest dedykowane wszystkim przyjezdnym, mieszkańcom, turystom, wszystkim, którzy zechcą uczestniczyć w pikniku lotniczym. To wydarzenie jest współorganizowane i sponsorowane przez pana marszałka województwa podkarpackiego i to nocne airshow jest jakby takim zwieńczeniem całego dnia pikniku lotniczego tutaj przy ulicy Kaczorowskiego. W ten rejon będą kursowały bezpłatne autobusy komunikacji miejskiej, a więc będzie można dotrzeć bez korków do miejsca imprezy. Poza tym w rejonie ulicy Kaczorskiego są przygotowane parkingi, bezpłatne parkingi dla wszystkich, którzy zamierzają przyjechać samochodem. Prośba jedynie taka, żeby nie w ostatniej chwili przyjeżdżać na główne wydarzenie. Zachęcamy do skorzystania tych z licznych atrakcji, które będą przygotowane na płycie lotniska przez cały dzień, bo też włączają się w to przedsięwzięcie piloci Aeroklubu Podkarpackiego, jak też spółka lotniskowa, która też razem przygotowała loty widokowe samolotem, szybowcami, a więc nadzieję na to, że będziecie Państwo mogli skorzystać z tych wielu atrakcji. Poza tym no, te prezentacje, które będą na niebie, są niepowtarzalne, a szczególnie już te nocne, to będzie, można powiedzieć, no, coś, czego nie było w Krośnie od początku organizacji przedsięwzięć lotniczych. Natomiast jest jeszcze drugi dzień, który warto zaznaczyć, to jest czwartek, 24 września, to jest też po południu w tym samym rejonie pokaz, nocny pokaz balonów. To będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy te dwa dni tutaj na lotnisko w Krośnie, a pozostałe dni mamy miasteczko balonowe w rejonie ulicy Bursaki, przy hali sportowej przy Bursakach. Tam też liczne atrakcje, nie tylko balonowe, ale też kiermasze gastronomiczne, różnorakie smaki karpackie. To już jest domena tych, którzy, kucharzy, którzy przyjadą food truckami i będą zachęcali do posmakowania różnych potraw. W tamtym rejonie będą też fiestowe balony na uwięzi i będzie można skorzystać z tych wzniesień balonami na uwięzi oraz miasteczko, które uatrakcyjni wszystkim mniejszym naszym gościom, turystom, gościom pobyt w tamtym rejonie, więc wiele atrakcji, wiele ciekawych zdarzeń, również muzycznych, związanych z tłem tej imprezy, więc zachęcamy do przyjazdu w tamten rejon, będzie ciekawie przez cały tydzień.
5: Mówi Wiktor Więcek, wiceprezes fundacji.
8: W ramach naszego wydarzenia powstała dedykowana aplikacja pod adresem app.krosno2026.com. Mogą Państwo dowiedzieć się o wszystkich wydarzeniach towarzyszących naszym zawodom sportowym, o liście zawodników, o tym, o parkingach, o różnych kwestiach dotyczących pobytu, turystyki dla mieszkańców. Aplikacja została stworzona w języku angielskim i w języku polskim, także serdecznie zapraszamy wszystkich, aby tam wejść i skorzystać nawet z promocji, które zostały tam dla wszystkich przygotowane przez naszych sponsorów.
5: Mówi Witold Filus, dyrektor koordynujący 26. Balonowe Mistrzostwa Świata.
9: Brałem w wielu mistrzostwach świata udział jako czynny pilot. Reprezentowałem Polskę w tych zawodach i mam, że tak powiem, rozeznanie, jak były przygotowane te zawody, mistrzostwa świata, więc na nasze szczęście wychodzi na to, że te zawody tu w Krośnie, jak oceniam, może subiektywnie, ale chyba nie, raczej obiektywnie, będą najlepszymi zawodami, jeśli chodzi o przygotowania takiej imprezy na tak dużą skalę jak Mistrzostwa Świata Balonów na Ogrzane Powietrze. Chcę jeszcze dodać tutaj dla Państwa, którzy może nie wiedzą, że takie zawody, czy może w zeszłym roku były zorganizowane jako przedmistrzostwa świata, były to zawody testowe, po których oceniono stopień przygotowania, charakterystykę całą tych zawodów, jak zostały przygotowane, czy będą przygotowane, wszelkie elementy zostały ocenione i na podstawie tego ostatecznie przyznano Fundacji Otwartych Serc, przyznano organizację Mistrzostw Świata. Także tutaj jestem pełen podziwu i naprawdę będzie to wielki zaszczyt dla wszystkich, którzy się potem będą chwalić, że brali udział w tych zawodach, brali udział w przygotowaniach. Tu wiele osób jeszcze jest zaangażowanych poza fundacją, oczywiście wolontariuszy, którym wspólnie wszystkim dziękujemy. Praktycznie jesteśmy na progu zakończenia tych przygotowań. tak jak tu kolega wspomniał, 99%, ale już widać, że na pewno przygotowania są na najwyższym poziomie światowym, co najmniej światowym. Chcę jeszcze może dodać, żeby dla Państwa wiedzy, kto bierze udział w tych zawodach. Biorą udział piloci reprezentujący tutaj wiele krajów, jak widać z tyłu na flagach tych krajów jest dużo. Szczególnie jestem słowa uznania dla tych, którzy przylecieli, naprawdę przemierzyli potężne odległości, jak Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, więc będziemy mieli tutaj przegląd całego świata. Piloci, którzy są typowani na te zawody, to piloci wyłaniani z klasyfikacji krajowej tych krajów, czyli dwóch pilotów z danego kraju jest typowanych, najlepszych pilotów jest typowanych na reprezentowanie mistrzostwach świata. Dodatkowo jeszcze są przydzielane te pozostałe miejsca dla tych krajów, które mają duże osiągnięcia w tym sporcie, czyli ich zawodnicy osiągali najwyższe miejsca, podium, pierwsze, drugie, trzecie miejsce i te kraje dostają wtedy więcej miejsc i będą tutaj reprezentowani przez na przykład 5-6 zawodników nawet. Także czekamy na otwarcie, czekamy na rozpoczęcie. Oczywiście jesteśmy mocno w tym sporcie uzależnieni od pogody, ale trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję, że warunki pogodowe dopiszą, żeby rozegrać najlepsze warunki, najlepsze mistrzostwa świata, tak jak najlepiej zostały przygotowane.
5: Szczegóły dotyczące mistrzostw znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Tam znajdziecie plakaty oraz szereg informacji.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 137 tysięcy złotych trafi do gminy Dębica na działania związane z odpadami powstającymi z produktów jednorazowego użytku, z tworzyw sztucznych. Dofinansowanie może zostać wykorzystane na działania związane z właściwym zagospodarowaniem odpadów pochodzących z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym na zbieranie odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie tych systemów, transport oraz przetwarzanie zebranych odpadów, a także uprzątanie odpadów. Pozyskane środki pozwolą gminie skuteczniej realizować działania związane z utrzymaniem czystości przestrzeni publicznej oraz odpowiednim zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości, określanych potocznie jako lewy mObywatel, mFake albo fake mObywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Przypominamy, że fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści. Określenia te odnoszą się najczęściej do nieoficjalnych aplikacji udających prawdziwą usługę mobilną, przerobionych zrzutów ekranu mających imitować autentyczny widok dokumentu, narzędzie lub generatorów, które pozwalają tworzyć fikcyjne dane osobowe, zdjęcia, numery dokumentów lub status uprawnień. W praktyce taki fałszywy dokument może być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę.
1: Szybka i właściwa reakcja może zapobiec dalszym oszustwom i ograniczyć skalę potencjalnych zagrożeń wywołanych używaniem fałszywych aplikacji.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W związku z organizacją Agro Gorlice nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu w Bystrej. W dniach od 19 do 20 września na drodze gminnej koło technikum obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Ruch od strony technikum będzie odbywał się jednokierunkowo w kierunku Gorlic. Dojazd do Bystrej w obu kierunkach będzie możliwy od strony Szymbarku drogą w Bystrej w rejonie piechoty. Kierowców prosi się o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie oraz obowiązujące w tym czasie zmiany w organizacji ruchu. Dziś i jutro w Generatorze Nauki GEN odbędzie się brikowisko wyjątkowy Festiwal Klocków. Na odwiedzających festiwal czekać będą wystawy i możliwość podziwiania skomplikowanych i widowiskowych makiet, unikalnych konstrukcji oraz miniaturowych światów stworzonych z tysięcy elementów przez prawdziwych pasjonatów. Nie zabraknie również świata klocków w ich najbardziej kultowej retro odsłonie. Będą zestawy z lat 70., 80. i 90., które pozwolą zobaczyć, jak na przestrzeni dekad zmieniały się projekty, serie i sposób budowania, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
4: W programie m.in. wystawy, najnowsze zaawansowane budowle, widowiskowe makiety, unikalne konstrukcje stworzone przez pasjonatów oraz sentymentalna podróż do przeszłości i kultowe zestawy retro. Będą warsztaty z Piotrem Rybakiem Klockorożcem, na których będzie można zbudować statki kosmiczne, potwory i pokemony. Dla miłośników planszówek czekać będzie strefa gier planszowych i turnieje, a na najmłodszych strefa aktywności, gdzie będą puzzle, kolorowanki oraz animacje.
1: Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Podczas najbliższego weekendu w dwóch tarnowskich halach rozegrane zostaną zawody Pucharu Polski dzieci, dzieci młodszych, krasnali, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas. Pucharowe zmagania odbywać się będą w halach Akademii Tarnowskiej oraz Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zawody przeprowadzone zostaną w dwóch formatach. Seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi biegać będą na standardzie, czyli na 15-metrowej ściance, na której chwyty montowane są w tych samych miejscach. Rywalizacja młodzików odbywać się będzie na podobnej ściance, tyle że o wysokości 10 metrów. Dzieci, dzieci młodsze oraz krasnale wystartują natomiast na klasyku, czyli na ściance, na której o układzie chwytów decydują organizatorzy.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: się Nicki zebrał również w tej godzinie cenne informacje dla kierowców. Oddaję mu głos, a kierowcy, zróbcie głośniej swoje radioodbiorniki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wjeżdżamy na drogi naszego regionu i ponownie startujemy w Sanoku. Na razie miejsca, gdzie trzeba szczególnie uważać, to skrzyżowanie ulic Lwowskiej z ulicą Bony, dojazd do ronda Beksińskiego, czasami wolniej na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej i Staszica. W Krośnie troszkę wolniejszy ruch na ulicy Bieszczadzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Bardziej w centrum miasta uważajmy na ulicy Niepodległości, Legionów, Podwale, Grodzkiej, ulicy Czajkowskiego i Płużaka. Zamknięty jest wjazd na ulicę Bohaterów Westerplatte od strony ulicy Lwowskiej. Przesuwamy się na drugą stronę miasta, na ulicy Jana Pawła. Prace drogowe na nitce w stronę Jasła. W Jaśle hamujemy w obrębie rynku oraz na ulicy 17 stycznia w stronę ronda Solidarności. Inne dojazdy do tego ronda tak samo ze spowolnieniami. Poza tym tłoczno na ulicy Mickiewicza od strony Gamratu. Ruch jest większy. Zwalniamy także na ulicach Szajnochy, Jagieły i Kołłątaja. Na Piłsudskiego możemy przystanąć przed skrzyżowaniami. Na ulicy Metzgera ruch dość płynny. Zwalniamy przed skrzyżowaniem z ulicą 3 Maja. W Gorlicach jak na razie troszkę wolniej ulicą Parkową i Kościuszki. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Stawiska, Legionów, Mickiewicza i Sienkiewicza. Warto jeszcze przypomnieć, że w związku ze zbliżającymi się Agro Gorlicami zmiana w organizacji ruchu będzie wprowadzona w miejscowości Bystra. Będzie ona obowiązywać od 19 do 20 września. Dojazd do Bystrej w obu kierunkach będzie możliwy od strony Szymbarku oraz drogą w Bystrej w rejonie piechoty. Natomiast ruch od strony technikum na drodze gminnej będzie odbywał się jednokierunkowo w kierunku Gorlic. To wszystko będzie obowiązywać od jutra. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Tak gra Trendy Radio.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Nasze piękne Podkarpacie ponownie staje się planem filmowym. W regionie realizowany jest komediodramat Miłka w reżyserii Katarzyny Warzechy. W rolę tytułowej bohaterki wciela się Sandra Drzymalska. Jedną z kluczowych postaci gra Mirosław Zbrojewicz. Zdjęcia na Podkarpaciu potrwają ponad 2 tygodnie. Ekipa filmowa spędzi w naszym regionie właśnie te blisko 14 dni. A sam komediodramat otrzymał dofinansowanie z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, przyznane przez Podkarpacką Komisję Filmową. Let's make

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Zarzuty za nadużycia w szpitalu w Garwolinie dla 7 osób. Naukowcy o zbawiennych dla mózgu skutkach czytania dla przyjemności. Miriam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
2: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel i nie ma co ukrywać. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
1: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku ze środową poważną awarią systemu sterowania ruchem kolejowym w Katowicach zostaną dziś przesłuchani w prokuraturze, mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury Katowice Południe.
3: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Zatrzymani byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury, grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczającego dzieciom możliwość korzystania z mediów społecznościowych. A zgodnie z propozycją, dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały do nich dostępu, a konto na platformach społecznościowych będą mogły założyć dopiero w 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
4: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępstw.
1: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała także walkę z algorytmami, które powodują u dzieci uzależnienia od internetowych treści. Czytanie dla przyjemności ma zbawienny wpływ na mózg. Poprawia pamięć, empatię, zmniejsza stres, poczucie samotności, ale też zmniejsza ryzyko demencji, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Rodzaj lektury nie ma tu znaczenia, ważne, by czytać regularnie i dla przyjemności, bo wtedy czytamy częściej i dłużej.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie była to udana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcji od Crystal Palace. Przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra. Szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje. Można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Araratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban już za chwilę ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracę zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmannie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszon.
1: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
0: Dziewiąta kolejka rusza dziś. O 18:00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a o 20:30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim wyniku dla polskich piłkarek. W rozgrywanym w naszym kraju mundialu dla 20 biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14 ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Krosno, Jasło, Gorlice i Dębica. To tutaj dzisiaj mamy zobaczyć w okolicach 23 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatury w regionie spadną do 8 stopni. Wiatr z zachodu w porywach 12 km na godzinę. Na niebie przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o biometr, ten jest obojętny. A jutro, jeśli chodzi o temperatury, w sobotę zobaczymy 23 stopnie. Jeśli chodzi o dzień, natomiast w nocy znów poniżej 10 kreski wskażą termometry.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz MPM. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
4: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.
3: Dzisiaj w ten piątkowy ranek zegar mknie jak szalony, też pewnie spieszy się do weekendu. No właśnie, 18 dzień września. Witamy serdecznie tych, którzy przed chwileczką dołączyli do grona naszych porannych słuchaczy. Dobrze trafiliście, bo w tej godzinie również sporo wiadomości z gazet Podkarpacia i Małopolski. Już za kilka minut startuje poranny przegląd prasy.

0: Twój region. Twoje radio.
1: Dzień dobry.
0: Trendy.
1: Witam serdecznie w piątek i w dzień pierwszej miłości. Człowiek może zakochać się w swoim życiu wiele razy, ale pierwsze uczucie pozostaje żywym wspomnieniem na zawsze. Dzień pierwszej miłości dla jednych stanowi możliwość retrospekcji do lat młodości, a dla innych może okazać się świętem triumfu uczucia, jeśli po kilkudziesięciu latach ludzie nadal są tylko z pierwszym partnerem. No więc skoro o miłości mowa, to teraz chyba najsłynniejszy utwór o tej tematyce. Whitney Houston, I Will Always Love You. A zaraz potem przegląd prasy.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.
3: Piątkowy przegląd rozpoczniemy dziś od Gazety Krakowskiej. Wody Polskie pracują nad modyfikacją koncepcji zbiornika przeciwpowodziowego w gminie Szczurowa. Tymczasem po stronie samorządu słychać głosy, że do tej pory nie było ze strony tej instytucji dialogu. Do niecodziennego zdarzenia doszło w samym centrum Zakliczyna, gdzie kierująca samochodem straciła panowanie nad pojazdem. 78-letnia kobieta za kierownicą uszkodziła 5 innych samochodów na parkingu. Trafiła do szpitala. Specjalistyczny szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie zyskał budynek diagnostyczny z nowoczesnym sprzętem. Jego otwarcie odbyło się w środę i uczestniczyli w nim pracownicy lecznicy oraz zaproszeni goście. Niecodzienne zgłoszenie wpłynęło w nocy ze środy na czwartek na stanowisko kierowania tarnowskiej PSP. Strażacy zostali poproszeni o pomoc przez ratowników medycznych, których podczas interwencji zaatakowały szerszenie.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas na chwilę odłożyć prasę lokalną i posłuchać raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
2: Policjanci pracowali na miejscu wypadku, do którego doszło po godzinie 7 na ulicy Staroniwskiej w Rzeszowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca hulajnogą elektryczną straciła równowagę i uderzyła w ogrodzenie. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Z kolei przed godziną 5.30 w Łętowni w powiecie leżańskim doszło do potrącenia pieszej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca Fordem najechała na pieszą, która najprawdopodobniej przechodziła przez jezdnię. Piesza została przewieziona do szpitala.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My życzymy bezpiecznej drogi.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jodłowa podpisała umowę na realizację inwestycji pod nazwą Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj budynku magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 300 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zostać zakończone do 29 listopada bieżącego roku, mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Przed nami kolejna inwestycja, która tym razem wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawi przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Magazyn będzie o powierzchni 225 m². Dodatkowo będzie utwardzone miejsce przed tym magazynem. Ta inwestycja powstaje z myślą, aby wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i poprawić przygotowanie na sytuacje kryzysowe.
1: Dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej wynosi ponad 1 000 000 zł. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku odbył się konwent powiatów województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyło 21 starostów oraz dyrektorzy szpitali z całego Podkarpacia, a także dyrektor podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Teresa Gwizdak. Głównym tematem obrad była dramatycznie trudna sytuacja szpitali powiatowych oraz całego systemu ochrony zdrowia. Samorządowcy podkreślali, że dalsze funkcjonowanie szpitali na dotychczasowych zasadach staje się coraz trudniejsze. Powiaty odpowiadają za placówki medyczne, ale jednocześnie mają bardzo ograniczony wpływ na poziom ich finansowania i wycenę świadczeń. Jednym z uczestników spotkania był Piotr Chęciek, starosta dębicki.
3: Konkluzje oczywiście już dawno są takie same. Dramat w ogóle w ochronie zdrowia. Oczywiście pewnie najbardziej dramatyczna sytuacja jest w szpitalu w Sanoku i w Lesku. Niewiele lepiej oczywiście jest w innych szpitalach. W Dębicy też jest dług prawie 180 milionów złotych. Zdajemy sobie sprawę, że żadnej pomocy dla żadnego szpitala finansowej, rządowej nie będzie. A cała odpowiedzialność za to, że będą zamykane oddziały, a finalnie szpitale, no będzie przerzucana na powiaty, na starostów, na dyrektorów. I myślę, że to nie o to chodzi, żebyśmy my jakby chcieli się uwolnić od tego ciężaru i nie wiem, od odpowiedzialności, która w jakimś sensie oczywiście na powiatach spoczywa. Natomiast no, nie może tak być, żeby ta narracja tylko w tę stronę zmierzała, że odpowiedzialny jest powiat.
1: Podkarpaccy starostowie zapowiedzieli organizację wspólnej konferencji prasowej, podczas której przedstawią rzeczywistą sytuację szpitali powiatowych i powiedzą wprost, z jakimi problemami mierzą się dziś samorządy oraz dyrekcje placówek.
4: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Krośnieński Holding Komunalny znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w Polsce. Spółka zajęła 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, zdobywając tytuł wicelidera rankingu. To kolejne ważne wyróżnienie potwierdzające silną pozycję Krośnieńskiego Holdingu w krajowej branży komunalnej. Wysoka lokata jest również dowodem na to, że konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, prowadzone inwestycje oraz codzienna praca całego zespołu przynoszą wymierne rezultaty. W ramach rankingu oceniane są różne obszary działalności przedsiębiorstw. Pod uwagę brane są między innymi wyniki finansowe, stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, jakość świadczonych usług, działania na rzecz lokalnych społeczności i środowiska, polityka personalna oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Gmina Nowy Żmigród otrzymała ponad 380 tysięcy złotych dotacji od wojewody podkarpackiego na działania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowę w tej sprawie podpisała zastępca wójta Aleksandra Mrugał. Przyznane dofinansowanie pokryje maksymalnie 80% kosztów, a resztę gmina dołoży z własnego budżetu. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowej koparko-ładowarki oraz kuchni polowej. Nowy sprzęt ma znacząco zwiększyć możliwości gminy w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, usuwania skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz zabezpieczenia logistycznego dla mieszkańców i służb ratunkowych. Zbliża się kolejny bazarek na Tarnowskiej Starówce. Już w niedzielę na placu targowym Burek od godziny 9.00 pojawią się lokalni sprzedawcy, którzy będą zachęcać do zakupów. Dodatkowo tuż obok, na placu Łaziennym, wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów, książek, winyli, bibelotów, świec, narzędzi czy lokalnych przetworów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla nich mogą okazać się prawdziwymi perełkami. Z kolei na placu Łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się między innymi ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki. To dobra okazja zarówno do zakupów, jak i do przewietrzenia piwnic, garaży czy szaf.
0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Codzienna Nowiny. Będziemy mówić między innymi o wczorajszym alercie RCB.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
1: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. Miały być uroczyste obchody Dnia Sybiraka, msza święta, przemarsz pod pomnik, apel pamięci i salwa honorowa. Tymczasem tegoroczne uroczystości w Jarosławiu niespodziewanie nabrały zupełnie innego wymiaru, gdy kończyła się msza święta w mieście, zawyły syreny alarmowe. Chwilę później uczestnicy otrzymali alert RCB – zagrożenie atakiem z powietrza. Ponad pół wieku wspólnego życia, a w niektórych przypadkach nawet więcej niż 60 lat. Rzeszowskie pary, które mogą pochwalić się tak pięknym stażem małżeńskim, mają za sobą tysiące wspólnych dni, rodzinnych chwil i ważnych wydarzeń. W święto podwyższenia Krzyża Świętego wierni przeszli drogę krzyżową do wzgórza Trzech Krzyży w Przemyślu. Święto podwyższenia Krzyża Świętego w Kościele Katolickim obchodzone jest 14 września. Ustanowiono je w rocznicę publicznego wystawienia relikwii krzyża w 335 roku w Jerozolimie. Miejscowość na wsi w gminie Wielopole Skrzyńskie była gospodarzem wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Sybiraka oraz 87. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. W obchody włączyli się uczniowie i nauczyciele miejscowej szkoły podstawowej.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

finał tygodnia zatroszczyła się o najciekawsze artykuły z piątkowych podkarpackich i małopolskich gazet. Dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o serwis prasowy. Ten punkt poranka już w poniedziałek, standardowo po 9:00. A czas płynie nieubłaganie. Zbliżamy się tym razem do 10:00, kiedy to będziemy raczyć Was kolejną porcją naszych informacji z kraju i ze świata. Pozostańcie z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka. Kandydatów jest dwóch. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom. Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia były ewakuacje, emocje i duży lęk.
2: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
3: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
4: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
3: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
1: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza, po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
5: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
1: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przewrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku PIT.
6: Po raz kolejny dzisiaj zerkam na mapy pogodowe regionu. Podkarpackie i małopolskie niebo z zachmurzeniem umiarkowanym, a jeśli chodzi o wskazania termometrów za oknami, to chociażby w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy 22 stopnie Celsjusza. W nocy temperatury mają spaść w okolice 9 stopni, wiatr zachodni 7, w porywach 12 km na godzinę. Padać nie powinno dzisiaj nigdzie, jeśli natomiast chcemy wiedzieć, jak prezentuje się wskazanie barometru. U nas 1011 hektopaskali, jeśli chodzi o region. Termika ciepła i sucha, a biometr obojętny.
7: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
8: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
7: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
6: Dzień dobry moi drodzy, już po 10:00. To jest poranek Trendy Start. To jest program, który jeszcze do 11:00 właśnie, jeśli chodzi o poranne pasmo, towarzyszy wam w domu, w pracy, w autobusie, w samochodzie. Gdziekolwiek nas słuchacie, dzięki, że jesteście tam po drugiej stronie. My gramy dla was kolejne przeboje, o które prosicie. Kontakt z poranną zmianą trendystart@trendradio.pl. No a jeśli macie ciekawy news do sprzedania, to piszcie koniecznie na info@trendradio.pl. Jesteśmy w waszym zasięgu.

0: I jako, że znajdujemy się w ostatniej godzinie programu Trendy Start w piątek 18 września, to teraz na naszej antenie coś, co natychmiast podkręci obroty i wprawi was w świetny nastrój. Przed nami brytyjski producent Joel Corey. Doskonale wie, jak stworzyć numer, który nie pozwala ustać nawet w miejscu pracy. Przed wami kawałek, który idealnie łączy chwytliwy wokal oraz potężną dawkę energii. Oto utwór I Wish.
1: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit.
1: Trendy Hit dnia.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.

Zapamiętajcie, moi drodzy, datę 21 września 2026 roku. To właśnie tegoż dnia rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy 2026-2027 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle. To wyjątkowa okazja dla dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałych na terenie powiatu jasielskiego, aby odkrywać fascynujący świat nauki i techniki podczas interaktywnych wykładów, a także praktycznych warsztatów. Zajęcia organizowane są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Są całkowicie bezpłatne i odbywają się w wybrane soboty w Generatorze Nauki Gen w Jaśle.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Krośnieńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zatrzaśnięciu 2,5-letniego dziecka w samochodzie zaparkowanym przy ulicy Kolejowej w Krośnie. Jak wynikało z przekazanej informacji, dziewczynka została uwięziona wewnątrz pojazdu razem z kluczykami, co uniemożliwiało szybkie i bezpieczne otwarcie auta. Do zdarzenia doszło 16 września przed godziną 15. Na miejsce skierowano patrol funkcjonariuszy, którzy ocenili sytuację jako wymagającą natychmiastowej interwencji. Znaczenie miały przede wszystkim panująca wysoka temperatura oraz fakt, że na miejscu nie było zapasowego kluczyka. W takich okolicznościach każda minuta mogła mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa dziecka. Aby jak najszybciej dostać się do wnętrza samochodu, funkcjonariusze zdecydowali o wybiciu szyby. Dzięki temu udało się sprawnie wydostać dziecko z samochodu. Dziewczynka nie wymagała pomocy medycznej. Po uwolnieniu została przekazana pod opiekę mamy. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości, określanych potocznie jako lewy M-obywatel, M-fake albo fake M-obywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Przypominamy, że fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści. Określenia te odnoszą się najczęściej do nieoficjalnych aplikacji udających prawdziwą usługę mobilną, przerobionych zrzutów ekranu mających imitować autentyczny widok dokumentu, narzędzi lub generatorów, które pozwalają tworzyć fikcyjne dane osobowe, zdjęcia, numery dokumentów lub status uprawnień. W praktyce taki fałszywy dokument może być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę.
1: Szybka i właściwa reakcja może zapobiec dalszym oszustwom i ograniczyć skalę potencjalnych zagrożeń wywołanych używaniem fałszywych aplikacji. Ponad 137 tysięcy złotych trafi do gminy Dębica na działania związane z odpadami powstającymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dofinansowanie może zostać wykorzystane na działania związane z właściwym zagospodarowaniem odpadów pochodzących z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym na zbieranie odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie tych systemów, transport oraz przetwarzanie zebranych odpadów, a także uprzątanie odpadów. Pozyskane środki pozwolą gminie skuteczniej realizować działania związane z utrzymaniem czystości przestrzeni publicznej oraz odpowiednim zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Dziś i jutro w Generatorze Nauki GEN odbędzie się brikowisko wyjątkowy Festiwal Klocków. Na odwiedzających festiwal czekać będą wystawy i możliwość podziwiania skomplikowanych i widowiskowych makiet, unikalnych konstrukcji oraz miniaturowych światów stworzonych z tysięcy elementów przez prawdziwych pasjonatów. Nie zabraknie również świata klocków w ich najbardziej kultowej retro odsłonie. Będą zestawy z lat 70., 80. i 90., które pozwolą zobaczyć, jak na przestrzeni dekad zmieniały się projekty, serie i sposób budowania, mówi Krzysztof Haluch, kierownik Generatora Nauki GEN w Jaśle.
3: W programie m.in. wystawy, najnowsze zaawansowane budowle, widowiskowe makiety, unikalne konstrukcje stworzone przez pasjonatów oraz sentymentalna podróż do przeszłości i kultowe zestawy retro. Będą warsztaty z Piotrem Rybakiem Klockorostem, na których będzie można zbudować statki kosmiczne, potwory i pokemony. Z miłośników planszówek czekać będzie strefa gier planszowych i turnieje, a na najmłodszych strefa aktywności, gdzie będą puzzle, kolorowanki oraz animacje.
1: Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
6: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.

To Trendy Start w Trendy Radio. Dalej pozostajemy w Jaśle, bo w tym mieście trwa już głosowanie na projekty zgłoszone do jaślowskiego budżetu obywatelskiego 2027. Mieszkańcy tegoż miasta po raz 9 zdecydują, na jakie przedsięwzięcie przeznaczone zostanie 500 tysięcy złotych z budżetu miasta. O ich poparcie rywalizuje 7 projektów, 4 inwestycyjne i 3 nieinwestycyjne. Głosować mogą mieszkańcy Jasła, którzy ukończyli 13 lat. Każdy ma do dyspozycji 2 głosy. Jeden na projekt inwestycyjny i jeden na tak zwane działanie miękkie. Wszystkie zgłoszone propozycje przed dopuszczeniem do głosowania przeszły szczegółową weryfikację. Głosowanie potrwa do 23 października.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Reklama.

Przed nami trzeci weekend września, a w Krośnie i powiecie krośnieńskim czeka nas wydarzenie absolutnie światowego formatu. Jeśli planujecie najbliższe dni, złapcie za kalendarzem i to, co dzieje się 19 i 20 września przed nami. Temat numer 1, 26 balonowe Mistrzostwa Świata, wielkie otwarcie i nocne air show. To bez wątpienia impreza numer 1 całego tygodnia. Do Krosna zjechały już najlepsze ekipy z całego globu. W sobotę od godziny 16 przy hali sportowo-widowiskowej na Bursakach rusza Krośnieński Festiwal Smaków, a także Wesołe Miasteczko. Natomiast o godzinie 18 na Stadionie Miejskim przy Legionów odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia połączona z widowiskowym nocnym pokazem dronów. Zapamiętajcie też, że w ten weekend czeka nas Krośnieński Festiwal Smaku. Wszystko też dziać się będzie przy ulicy Bursaki Krosno. Dla wszystkich tych, którzy cenią sobie dobre jedzenie, tereny zielone przy ulicy Bursaki zamienią się w kulinarną stolicę regionu. Przez całą sobotę i niedzielę będzie można spróbować lokalnych przysmaków, regionalnych wyrobów i dań z różnych stron świata. Przyznajcie sami, idealna opcja na rodzinny obiad w plenerze, połączony z podziwianiem kolorowego nieba.

U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy hity wszechczasów.

0: Zmieniamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, szef MON, szef sztabu generalnego. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje. Ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
3: Możemy się różnić. W wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
2: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
4: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, ci są największym wspierającym Ukrainy, zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
2: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Na chwilę zaglądamy teraz do Sejmu. Nowym wicemarszałkiem Izby został Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
5: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
6: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
2: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.
7: Na podkarpackim oraz małopolskim niebie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane. Piątek przynosi nam temperatury, jeśli chodzi o kolejne godziny, do 22 stopni Celsjusza. Nocą te temperatury mają spaść do 8 kreski, natomiast w ciągu dnia barometry pokażą ciśnienie 1011 hektopaskali. Do tego wiatr z zachodu w porywach 12 km na godzinę. Dzień będzie ciepły i suchy. Opadów synoptycy nam nie przewidują. I weekend, no też szykuje się całkiem przyjemny. Dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Skoro mowa o weekendzie, to życzymy Wam bardzo pięknie tego słonecznego weekendu. Nie zapominajcie, że w weekend też sporo fajnych programów na naszej antenie. A jeśli chodzi o program Trendy Start, to wracamy do Was w poniedziałkowy ranek. Wszystkiego dobrego, dzięki za dzisiaj, dzięki za ten tydzień. Łukasz Michtal, do usłyszenia.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama 90 w 60.

0: 90 dla was.
1: Dzień dobry, witamy moi drodzy.
2: Hej,
1: czemu trzy razy?
2: Bo lubisz powtarzać.
1: Tak?
2: Tak, no, Marcin.
1: Zauważyłem niejednokrotnie, że powtarzasz.
2: No pewnie, no co zrobię.
1: No mnie kilka razy trzeba mówić, żebym pojął, nie? Moi drodzy,
2: witamy was, Piątulo, cześć.
1: Tak? Czujesz się na siłach, żeby poprowadzić ze mną ten program dzisiaj?
2: Pewnie, Marcin.
1: Zobaczymy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: United Sex.
2: Nothing, nie, Night in Motion. Motion pojawia się na naszej antenie, moi drodzy. 91 rok należał właśnie do takiego ważnego, data właśnie 91 rok, konkretnie styczeń, konkretnie Hamburg i Niemcy. No to właśnie wtedy powstało to.
1: To ty nawet miesiąc znasz.
2: Tak, United in Six, dokładnie. No postanowili zrobić projekt na początek roku szkolnego, w ogóle roku kalendarzowego, o to chodziło.
1: Aha, wiem. Ty rok szkolny tak. Zaczynały się w styczniu, dobrze
2: Cicho,
1: wiedzieć.
2: Cicho, bo cię wytargam wiedzieć. Jak dawno.
1: Dobrze, Marcin, spokojnie.
2: Przy tablicy. Wiesz, jak się targało przy tablicy?
1: Wiem, już zostałam tak raz.
2: Wytargana.
1: Ale zasłużone to było.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Moi drodzy, 2247.
2: We are the world.
1: Tu to znaczy, że drugi kawałek zagramy.
2: Marcin,
1: zaznaczyła.
2: Czy ty jesteś crazy? Co ty masz z głową dzisiaj?
1: Idź stąd, proszę cię,
2: nie
1: idź
2: idę,
1: stąd.
2: Nie idę.
1: Wyjdź stąd, bo dzisiaj po prostu nie da się prowadzić tego z tobą. Nie wiem, co się dzieje.
2: To ty jesteś rozkojarzony, ja wiem, o czym ty myślisz.
1: Holenderska grupa Eurodance, która od 89, słuchajcie, już nam produkuje takie przeboje, że się z nimi rozstać
2: nie
1: możemy.
2: W głowie się nie mieści, jak
1: 90
2: słyszycie.
1: Na godzinę przyjmuje, przytula takie hity.
2: No to przytulamy.
1: Przytuliłaś kiedyś coś takiego, co nie było twoje, a przytuliłaś po prostu tak mimowolnie?
2: Tak, moje siostry często biorę ubrania z szafy i ona, wiesz...
1: Nie o to mi chodziło.
2: No co?
1: Coś mi ginie, to chyba ktoś przytula.
2: Tak?
1: No.
2: Jestem ciekawa co.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Kim Wilde.
2: Kim Wilde?
1: You Came.
2: You Came. Jeden z większych hitów, moi drodzy, tej brytyjskiej piosenkarki.
1: Co ty tak się śmiejesz? Marcin, chcesz?
2: O tym przytulaniu rzeczy.
1: Weź sobie.
2: Nie, ty przytuliłaś wczoraj 4 takie, ja dzisiaj ani jednego nie. Nie, koniec nie.
1: Jesteś anty?
2: Absolutnie nie.
1: Tak myślałam.
2: You Came. O, moja droga, Kim Wilde to jest po prostu taka artystka, która raz, że pięknie śpiewa, dwa, że przypominam sobie taką sytuację, gdzie moja koleżanka pomyliła ją z inną wokalistką i tak się kłóciła ze mną, że to na pewno jest...
1: Kim Wilde?
2: Nie, że to jest na pewno... czekaj, bo zapomniałem kto. A, Jan Ross. Że po prostu musiałem znaleźć wujka
1: Google włosy.
2: I dopiero wtedy przegrała zakład.
1: Ty już się cieszę, że Marcin... Jak
2: Magda,
1: wierzy,
2: pozdrawiam serdecznie, ale nie Magda od nas z radia, tylko Magda z Sanoka. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Jeśli pamiętasz tę sytuację, no to wiesz, co wisisz.
1: No ty też mi wisisz. Gdzie jest moja oliwa z oliwek?
2: Ja ci wiszę kasę.
1: No, gdzie?
2: Nie oddam.
1: No tak myślałam.
2: Jak pożyczam, to nie oddaję.
1: Wiem, to jest na wieczne nieoddanie. Tak zwane.
2: A co do oliwek z oliwek?
1: No gdzie to? Oliwki, gdzie jest oliwek, oliwa,
2: tak?
1: Z oliwek?
2: No właśnie, to miałaś wysłać jaką?
1: Ja ci wyślę.
2: Ale wystarczyło, popatrzcie, tolerancja 2 tygodni i wygrałbym zakład, a ty poszłabyś wtedy na to.
1: No, ale przegrałeś, to no. Co powiem?
2: No, co poradzę, że to peniok.
1: No.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Expression, this is our night.
2: Tak, to pojawia się, słuchajcie, kawałek, który jest uwieńczeniem roku 90, chyba 5 albo 6. I mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy pamiętają, słuchajcie, taką srebrną płytę z taką okładką z dużym napisem, no to właśnie o tą okładkę chodzi, o ten krążek i o te lata. Moi drodzy, ja pamiętam, kiedy dostałem płytę Nany.
1: Pięknie.
2: No właśnie, kolega skombinował. To można powiedzieć, że słuchaliśmy tego bez końca. Przepraszam, nie płytę, tylko kasetę.
1: No miałam właśnie mówić, Marcin.
2: Taka różnica
1: już
2: była.
1: Już dokładnie. Miałam mówić.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie otwarto nowy budynek diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Inwestycja obejmuje pracownię diagnostyki obrazowej, zakład patomorfologii oraz pracownię cytologii i histopatologii. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Szpital wyposażył je w nowe urządzenia diagnostyczne. Placówka zapowiada uruchomienie diagnostyki po zakończeniu szkoleń personelu. Szkolenia dotyczące obsługi zakupionego sprzętu mają odbywać się w najbliższych dniach. Pierwsze badania dla pacjentów zaplanowano 1 października. Na parterze budynku ulokowano zakład patomorfologii i pracownię anatomopatologii. Znajdują się tam również pracownie cytologii i histopatologii. Koszt robót budowlanych przekroczył 11 milionów złotych. Szpital sfinansował je ze środków własnych. Na zakup wyposażenia placówka pozyskała natomiast 15 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki te przeznaczono między innymi na zakup tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Jak nowoczesne technologie zmieniają pracę archeologów i czy cyfrowa rewolucja może uratować zagrożone zabytki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w niedzielę 20 września w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Tegoroczna edycja ogólnoeuropejskiej akcji odbywa się pod wymownym hasłem „Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu”. W te ramy idealnie wpisuje się propozycja przygotowana przez podkarpacki skansen. Wydarzenie zatytułowane „Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości” ma na celu pokazanie, jak współczesna nauka i kultura popularna mogą współpracować w obronie pamięci o naszych przodkach. Mówi Magdalena Ślawska ze skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy.
2: Zaproponujemy Państwu nieco inną formę spędzenia wolnego czasu. Zaplanowaliśmy wykłady między łopatą a komputerem. Jak cyfrowa rewolucja zmienia archeologię. Będą Państwo mogli usłyszeć o najnowszych osiągnięciach i najnowszych metodach, które są właśnie stosowane podczas badań archeologicznych. Zapraszamy też do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Graj w przeszłość”, ale szczególnie chętnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Zbuduj Karpacką Troję”. Będą to warsztaty i konkurs budowania z klocków właśnie architektury, grodów inspirowanych okresem wczesnego średniowiecza.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 9 do 16. W tym dniu wstęp do skansenu jest całkowicie bezpłatny. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sam projekt jest współfinansowany ze środków województwa podkarpackiego. W ramach zadania budowa boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy filialnej szkole podstawowej w Tyrawie Solnej uczniowie wraz z opiekunami stworzyli edukacyjną strefę przyrodniczą Leśny Bufet. Powstały karmniki oraz budki lęgowe, które będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych. Dzięki nim dzieci będą mogły obserwować życie ptaków, poznawać lokalną przyrodę i uczyć się, że troska o środowisko zaczyna się od prostych, codziennych działań. Leśny Bufet będzie również miejscem praktycznych lekcji ekologii, odpowiedzialności i współpracy, takich, których nie da się nauczyć wyłącznie z podręczników. Wokół nowego boiska przestrzeń będzie sukcesywnie wzbogacana o kolejne elementy. Mieszkańcy i partnerzy społeczni wykonają strefę relaksu z drewnianymi leżakami, piaskownicę oraz plenerowy kącik wymiany książek „Zostaw, weź”. Uzupełnione zostaną również nasadzenia roślin ozdobnych i aromatycznych, przygotowywane w ramach pracy własnej mieszkańców.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: W niedzielę w Zarszynie odbędzie się święto karpackiego gołąbka i andzymka. Stowarzyszenie do Rzeczy Wisłoka przygotowało bogaty program pełen regionalnych smaków i rywalizacji. Swoje dania zaprezentują lokalne koła gospodyń wiejskich oraz producenci miodów, serów i rękodzieła. Kucharki z regionu powalczą o tytuł mistrza proziaków oraz na najlepszego gołąbka ziemniaczanego, a chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych i wielkiej degustacji. Oprócz uczty dla podniebienia, organizatorzy zapewniają atrakcje dla całych rodzin, animacje dla najmłodszych oraz bezpłatną fotobudkę. Wydarzenie zwieńczy wspólne biesiadowanie oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Piotra Rogalika Rogali. Wstęp na imprezę jest wolny, początek godzina 14.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Nightglow, Airshow i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
3: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
8: Mr. President, Up and Away to jest.
9: Oj, tak. To jest zaraźliwy utwór w ogóle.
8: Dlaczego?
9: Bardzo. Usłyszysz raz i
8: później nucisz. I chcesz go słuchać bez końca.
9: Nucisz non-stop refren cały czas.
8: No i o to chodziło chyba twórcy,
9: tak,
8: prawda?
9: Oj,
8: no
9: nie
8: jasne,
9: wiem,
8: że
9: ale
8: tak.
9: Możliwe, możliwe całkiem.
8: Tak więc, moi drodzy, jeśli jesteście spragnieni lat 90., dobrze trafiliście, to dobra pora i przede wszystkim dobra fala.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Może ja wrócę jeszcze do tych domków, słuchaj, nad Solidą i tych twoich pobić.
2: No słyszycie? On sam, to jest po prostu hit.
1: Nie, tak, moja droga, no to co, jakie największe twoje takie fobie wychodzą na jaw?
2: No właśnie, no, teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć,
1: Marcin. Ale to jest jedna fobia, która się tylko i wyłącznie włącza po godzinie 22. Nie wiem dlaczego.
3: Tak myślisz? No,
1: to, tak mi przekazali.
3: To fobia?
1: No właśnie, nie wiem.
2: Powiedz
1: znaczy, wiem,
2: mi.
1: Ale ona jest taka, o której mówić nie można, wiesz,
3: naprawdę?
1: Bo ktoś może wykorzystać przeciwko tobie.
3: Ja się nie boję tego.
1: Na pewno.
3: No nie boję się.
1: Tak jak się nie bałaś właśnie tego wieczora.
3: No.
1: Kto pierwszy uciekał z takim hukiem, że było słychać z Soliny do Leska?
3: Marcin, to są zdolności wokalne.
1: Pozdrawiam, Krzysiu, bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteś taki.
2: To Unlimited i No Limit oczywiście.
1: To Krzyśka może pozdrów, nie?
2: Pozdrawiamy Krzysia, pozdrawiamy całą ekipę oczywiście.
1: Ale ma vibe, nie? Pozytywny,
2: to jest
1: co?
2: Jest. No właśnie, to świetna energia.
1: Typowe lata 80.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Pamiętasz tą historię, którą opowiadałem ci niedawno?
2: Marcin, którą? Bo to
1: o tych chłopakach
2: coś.
1: Dwóch, którzy coś tam nawywijali i dostali później, że tak powiem, karę szybką.
2: A było coś? Było.
1: Wiesz, to nie jest w ogóle scenariusz na film akcji?
2: Ty.
1: No widzisz?
2: Jak ty coś już? Czasem wpadniesz
1: I
2: na pomysł.
1: I powiem ci szczerze, że ja nie wiem, czy nie zacznę wpisać w końcu scenariuszy.
2: Marcin, a weźmiesz mnie do tego filmu, bo
1: tak,
2: ja mega chcę być
1: w rolach
2: aktorką.
1: Głównych będziesz, tak? Jak Angelina Jolie wiesz w jakim filmie? Top?
2: Którym, bo jest mnóstwo takich.
1: Takich, wiesz, albo nie, to takie przygodowe.
2: Ja chcę być Larą Croft.
1: Nie.
2: Dobra?
1: Nie.
2: Tomb Raider.
1: Nie. U ciebie musi być coś bardziej przygodowego, słuchaj, wiesz? Takie, że aligatory, jakieś takie, wiesz...
2: No to Tomb Raider.
1: No też, ale jeszcze bardziej takie hardkorowe, żeby to podchodziło pod horror, wiesz?
2: To ja się, żebyś mnie wystraszył chyba, nie? No pewnie.
1: Żebyś musiała występować w takich scenach, żeby nie było to tak proste.
2: To wiesz co?
1: No.
2: Vanessa Paradis, Jules Taxi oczywiście teraz na naszej antenie.
1: No właśnie.
2: No co ci śmierzu, tak jest?
1: No tak, to francuska piosenkarka, która zasłynęła tym hitem i oczarowała cały rynek, nie tylko polski, ale ogólnoświatowy.
2: Ogólnie, wszędzie.
1: Dokładnie tak.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Dzięki.
2: Bye, cześć.
1: Co?
2: Co?
1: No co?
2: Z tobą nic.
1: Nie,
2: co.
1: No.
2: No. No i mój telefon jeszcze.
1: Tyle na to.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Sejmie jednogłośnie za asystencją dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Ukrainie. Chodzi o bezpieczeństwo. Jan Urban odkrył karty. Są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
2: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
1: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
3: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
4: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
3: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
4: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
3: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodniej flanki NATO.
1: Poseł Wojciech Król doprowadzony do Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Monika i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
5: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
1: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w piątek i potrwa aż 16 dni.
6: Zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski. No tak dosyć za chmurką, ale cieszymy się z tego, że nie jest jeszcze aż tak chłodno. W nocy 14 stopni, też nie jest źle. Jutro pełne słońce i 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach również. Niedziela 24 na plusie, w nocy no chłodniej, bo tylko 11.
7: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Proszę, się nie da!
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
6: Dzień dobry, dzień dobry. No już dzisiaj można poczuć taką jesień z pierwszej ręki. Powiem wam szczerze, że no gorzej się wstaje, zdecydowanie. No człowiek jest bardziej markotny. No i trochę mniej się chce, ale ja znam fajny sposób na to, żeby trochę się rozweselić. Mianowicie dziubasy, zapraszam do udziału w programie Granie na żądanie, ponieważ możecie teraz podsyłać waszą muzę. To, co chcecie usłyszeć na antenie, usłyszycie. No i przy okazji możecie zadedykować komuś te piosenki i na pewno będzie o tym pamiętał. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam.

0: 1 i 9 FM.
1: Najlepsze życzenia urodzinowe dla Marioli z Biecza. Samych pogodnych dni, uśmiechu na co dzień od koleżanek i kolegów z J2 z Korczyny. Niech leci do niej piosenka Milano o tobie, kochana. Pozdrawiamy redakcję. Dziękujemy serdecznie. Pozwolę się tu wypowiedzieć za wszystkich. No i dzióbki wszystkiego, co najpiękniejsze. No właściwie do jednego dzióbka, do Marioli. Dużo radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i samych przyjemności w życiu. No i też pozdrawiam całą waszą ekipę. No i machamy do Korczyny.

0: wciąż. Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Dla dziewczyny z mechanika topłan i złoty krążek. Oj, to pewnie tych dziewczyn tam za dużo nie ma. To pewnie będzie wiedziała, od kogo ten hit. Słodko.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Reklama. Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.

Piątek to nawet nasz szefo jest fajny. Pozdrowienia dla firmy X i całej załogi, no i naszego szefuncia Master Blaster. No to dobrze, jak szef uśmiechnięty, no to przynajmniej atmosfera w pracy w porządku, co? Szefa też pozdrawiamy i życzymy jeszcze lepszego humoru w takim razie. Play!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku odbył się konwent powiatów województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyło 21 starostów oraz dyrektorzy szpitali z całego Podkarpacia, a także dyrektor podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Teresa Gwizdak. Głównym tematem obrad była dramatycznie trudna sytuacja szpitali powiatowych oraz całego systemu ochrony zdrowia. Samorządowcy podkreślali, że dalsze funkcjonowanie szpitali na dotychczasowych zasadach staje się coraz trudniejsze. Powiaty odpowiadają za placówki medyczne, ale jednocześnie mają bardzo ograniczony wpływ na poziom ich finansowania i wycenę świadczeń. Jednym z uczestników spotkania był Piotr Chęciek, starosta dębicki.
2: Konkluzje oczywiście już dawno są takie same. Dramat w ogóle w ochronie zdrowia. Oczywiście pewnie najbardziej dramatyczna sytuacja jest w szpitalu w Sanoku i w Lesku. Niewiele lepiej oczywiście jest w innych szpitalach. W Dębicy też jest dług prawie 180 milionów złotych. Zdajemy sobie sprawę, że żadnej pomocy dla żadnego szpitala finansowej, rządowej nie będzie. A cała odpowiedzialność za to, że będą zamykane oddziały, a finalnie szpitale, no będzie przerzucana na powiaty, na starostów, na dyrektorów. I myślę, że to nie o to chodzi, żebyśmy my jakby chcieli się uwolnić od tego ciężaru i nie wiem, od odpowiedzialności, która w jakimś sensie oczywiście na powiatach spoczywa. Natomiast no, nie może tak być, żeby ta narracja tylko w tę stronę zmierzała, że odpowiedzialny jest powiat.
1: Podkarpaccy starostowie zapowiedzieli organizację wspólnej konferencji prasowej, podczas której przedstawią rzeczywistą sytuację szpitali powiatowych i powiedzą wprost, z jakimi problemami mierzą się dziś samorządy oraz dyrekcje placówek. Gmina Nowy Żmigród otrzymała ponad 380 tysięcy złotych dotacji od wojewody podkarpackiego na działania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowę w tej sprawie podpisała zastępca wójta Aleksandra Mrugał. Przyznane dofinansowanie pokryje maksymalnie 80% kosztów, a resztę gmina dołoży z własnego budżetu. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowej koparko-ładowarki oraz kuchni polowej. Nowy sprzęt ma znacząco zwiększyć możliwości gminy w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe, usuwania skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz zabezpieczenia logistycznego dla mieszkańców i służb ratunkowych. Zbliża się kolejny bazarek na Tarnowskiej Starówce. Już w niedzielę na placu targowym Burek od godziny 9 pojawią się lokalni sprzedawcy, którzy będą zachęcać do zakupów. Dodatkowo tuż obok, na placu Łaziennym, wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów, książek, winyli, bibelotów, świec, narzędzi czy lokalnych przetworów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla nich mogą okazać się prawdziwymi perełkami. Z kolei na placu Łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się między innymi ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki. To dobra okazja zarówno do zakupów, jak i do przewietrzenia piwnic, garaży czy szaf.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W niedzielę w Zarszynie odbędzie się Święto Karpackiego Gołąbka i Andzymka. Stowarzyszenie do Rzeczy Wisłoka przygotowało bogaty program pełen regionalnych smaków i rywalizacji. Swoje dania zaprezentują lokalne koła gospodyń wiejskich oraz producenci miodów, serów i rękodzieła. Kucharki z regionu powalczą o tytuł mistrza proziaków oraz na najlepszego gołąbka ziemniaczanego, a chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych i wielkiej degustacji. Oprócz uczty dla podniebienia, organizatorzy zapewniają atrakcje dla całych rodzin, animacje dla najmłodszych oraz bezpłatną fotobudkę. Wydarzenie zwieńczy wspólne biesiadowanie oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Piotra Rogalika Rogali. Wstęp na imprezę jest wolny, początek godzina 14.
0: Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
6: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
7: Tak, to ty, Kordian, z okazji rocznicy ślubu dla Lenki i Karola. Najlepsze życzenia od przyjaciół. Aj, wszystkiego, co najpiękniejsze dla Was i oczywiście jeszcze więcej wspólnych, cudownych. Lat razem życzymy całą redakcją Trendy Radio.

serdeczne pozdrowienia dla kochanego Daniela od Loli. PS, kocham cię. Pozdrawiamy Daniela i machamy też do Lolci. Najlepsze życzenia w dniu 33. rocznicy ślubu dla kochanych rodziców życzą dzieci i wnuki. Zagrajcie tak bardzo pogwizdanych. Do zobaczenia wieczorem, ale słodko. My życzymy oczywiście całą redakcją Trendy Radia jeszcze więcej wspólnych lat. No i tak pięknej rocznicy. Dobrego wieczoru dla was.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Dla kochanej Edytki od kochającego Wojtka z gorącymi pozdrowieniami i miłego dnia. PS, wiesz, że cię kocham, boys, i przytul moje serce. Super was słyszeć, słodziaki, tak naprawdę codziennie. No i chyba pani Edytka jest przeszczęśliwa, no, móc tak naprawdę rutynowo usłyszeć takie cuda. Gramy.

0: Trend Radio.
1: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. No i tam grała polska reprezentacja. Mówię, że grała, bo wczoraj przegrała w 1/8 finału 0-1 z Kolumbią, ale tak naprawdę

Mieliśmy bramkę, bo decydującego gola Polki straciły w 89 minucie. Do własnej siatki trafiła Martyna Bartczak. Nie można być zadowolonym po tym turnieju, ale trzeba powiedzieć, że na całym świecie mówi się o tym, że kobiece reprezentacje poziomem coraz bliżej są tych męskich. W naszym przypadku, patrząc na styl gry, no faktycznie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
2: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
1: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych, wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
3: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
3: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
1: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Przed nami ostatni weekend lata, dzisiaj całkiem przyjemnie, okolice 20-21 stopni, natomiast jutro w Jaśle, Krośnie czy Sanoku 23, w Tarnowie 24, w niedzielę nawet 26, z tym, że niedziela z prawie pełnym zachmurzeniem, a jutro w sobotę pełne słońce.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Reklama. Tu Trendy Radio. U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To Trendy Hity Wszechczasów.

0: trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Trendy Radio.
0: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
2: Druga zmiana w Trendy Radio, coraz bliżej ostatniego weekendu lata 2026, czyli wszystkie diety można porzucić, usiąść sobie z kakaem albo ciepłą herbatką i jakąś czekoladką przed telewizorem pod kocykiem. No i kto mówi, że to lato jest najprzyjemniejszą porą roku? Przed nami Armin van Buuren, Set Me Free.

0: Płyta tygodnia.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, teraz tak przekornie, bardzo przekornie zagramy, bo pojawi się Make, jest piątek, a utwór nazywa się Poniedziałek.

Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama. Każdego dnia jakaś grupa zawodowa świętuje. 18 dzień września, patrzę sobie w kalendarz, dziś jest Dzień Geologa i wiecie co? Ja im zazdroszczę. Bo my pozostali, wyszliśmy pewnego dnia z piaskownicy po raz ostatni i nigdy tam nie wróciliśmy. A geolodzy w piasku bawią się do dzisiaj. I w dodatku, nawet w wieku 40 paru lat mogą powiedzieć: ej, zobacz, ale fajny kamień znalazłem.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu pierwszy raz tego popołudnia. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła, spowolnienia na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, jak zwykle po południu. Dość tłoczno na ulicy Piłsudskiego, także na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, 3 Maja i ulicy Metzgera. Jadąc przez Gorlice, szczególnie uważajmy na ulicach Legionów, Mickiewicza i ulicy Węgierskiej. Ruch wolny na ulicach Parkowej i Kościuszki. Jadąc przez Krosno, szczególnie uważajmy na ulicach Jana Pawła w kierunku Jasła. Zwalniamy na ulicy Podkarpackiej, Bieszczadzkiej. Utrudnienia remontowe na ulicy Grodzkiej i Bohaterów Westerplatte. Troszkę wolniej jedziemy ulicami Legionów, Bursaki, Niepodległości i Korczyńską.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie szukają świadków w sprawie brutalnego zabójstwa i rozboju. Ofiarą zbrodni padł miejscowy przedsiębiorca Tadeusz S., a napadnięta została także Krystyna S. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w identyfikacji sprawcy, o pilny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Krośnie lub Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Krakowie. Zgłoszenia można kierować telefonicznie oraz drogą elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych jednostek. Za przekazanie informacji, które doprowadzą do wykrycia i zatrzymania sprawcy zbrodni sprzed lat, wyznaczono wysoką nagrodę w kwocie 100 tysięcy złotych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W niedzielę w Zarszynie odbędzie się święto karpackiego gołąbka i andzymka. Stowarzyszenie do Rzeczy Wisłoka przygotowało bogaty program pełen regionalnych smaków i rywalizacji. Swoje dania zaprezentują lokalne koła gospodyń wiejskich oraz producenci miodów, serów i rękodzieła. Kucharki z regionu powalczą o tytuł mistrza proziaków oraz na najlepszego gołąbka ziemniaczanego, a chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych i wielkiej degustacji. Oprócz uczty dla podniebienia, organizatorzy zapewniają atrakcje dla całych rodzin, animacje dla najmłodszych oraz bezpłatną fotobudkę. Wydarzenie zwieńczy wspólne biesiadowanie oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Piotra Rogalika Rogali. Wstęp na imprezę jest wolny, początek godzina 14. Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na wspólne świętowanie 162. rocznicy urodzin Michała Mięsowicza, założyciela pierwszej krajowej fabryki zegarów wieżowych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w dawnym domu i warsztacie zegarmistrza przy ulicy Piłsudskiego. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 od warsztatów rodzinnych pod hasłem 100 lat i cyferblat, podczas których uczestnicy stworzą własne kartki urodzinowe z ruchomymi wskazówkami. O 17 zaplanowano symboliczne zdmuchnięcie świeczek na torcie Fedora. To wyjątkowy, ulubiony wypiek jubilata, przygotowany według oryginalnej receptury przekazanej przez jego wnuczkę, a każdy gość otrzyma przepis na to ciasto. Urodzinowe popołudnie zakończy się prelekcją poświęconą prywatnemu życiu rzemieślnika, relacjom rodzinnym oraz ciekawostkom z dawnego Krosna. Wstęp na wszystkie wydarzenia w domu pod zegarem jest całkowicie wolny. Jak nowoczesne technologie zmieniają pracę archeologów i czy cyfrowa rewolucja może uratować zagrożone zabytki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w niedzielę 20 września w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Czcinicy. Tegoroczna edycja ogólnoeuropejskiej akcji odbywa się pod wymownym hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. W te ramy idealnie wpisuje się propozycja przygotowana przez podkarpacki skansen. Wydarzenie zatytułowane Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości ma na celu pokazanie, jak współczesna nauka i kultura popularna mogą współpracować w obronie pamięci o naszych przodkach, mówi Magdalena Ślawska ze skansenu Karpacka Troja w Czcinicy.
3: Zaproponujemy Państwu nieco inną formę spędzenia wolnego czasu. Zaplanowaliśmy wykłady między łopatą a komputerem, jak cyfrowa rewolucja zmienia archeologię. Będą Państwo mogli usłyszeć o najnowszych osiągnięciach i najnowszych metodach, które są właśnie stosowane podczas badań archeologicznych. Zapraszamy też do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym Graj w przeszłość, ale szczególnie chętnie zapraszamy Państwa do konkursu, do wzięcia udziału w konkursie Zbuduj Karpacką Troję. Będą to warsztaty i konkurs budowania z klocków właśnie architektury, grodów inspirowanych okresem wczesnego średniowiecza.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 9 do 16. W tym dniu wstęp do skansenu jest całkowicie bezpłatny. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sam projekt jest współfinansowany ze środków województwa podkarpackiego. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach zaprasza tatusiów i dzieci do udziału w akcji Tata też czyta. Czytanie odbywa się w każdą sobotę miesiąca o godzinie 10 w Filii Zawodzie, ulica pod Lodownią, mówi Barbara Szczepanik z Filii Zawodzie w Miejskiej Bibliotece w Gorlicach.
4: To przede wszystkim fajna zabawa, że może wpłynąć na jakość spędzonego czasu z dzieckiem, że to jest kreatywność i to jest wyobraźnia. Ponieważ statystyki pokazują nam, że jednak mężczyźni i chłopcy częściej odchodzą od tego czytania, dlatego akcja powstała właśnie po to, żeby ich zachęcić, po prostu żeby częściej czytali niż mamy czy babcie naszym dzieciakom.
1: Zgłoszenia przyjmowane są 3 dni przed ostatnią sobotą każdego miesiąca, osobiście w Filii Zawodzie lub telefonicznie 18 352 68 88.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: No i stało się, Jan Urban ogłosił powołania do kadry, Robert Lewandowski w składzie, o tym się dyskutowało w ostatnich tygodniach, czy on będzie grać w kadrze, czy nie. Robert Lewandowski na zgrupowaniu się pojawi, a to zgrupowanie potrwa aż 3 tygodnie. Polacy zagrają z Bośnią, Szwecją, Rumunią i znowu z Bośnią. 4 mecze, 3 tygodnie zgrupowania, tak jakbyśmy mieli mało cierpień jako naród.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

0: poranka.
1: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski na 3-tygodniowe zgrupowanie. 4 mecze kadra piłkarska zagra. No i spekuluje się, że to mogą być ostatnie powołania Jana Urbana. Jak nam słabo w tych 4 meczach pójdzie, to możemy szukać nowego selekcjonera, a w zasadzie PZPN może szukać nowego selekcjonera. Taka nasza praktycznie rokroczna tradycja. Chociaż z tym składem to już może nie trenera, a jakiegoś egzorcystę trzeba będzie zatrudnić.
2: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Hej, hej! Dla miłości! Hop!

płacze, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Eksplozja i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza. Marcin Krzamiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są 2 osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. 2 ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
3: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
4: Grzyby może?
5: Grzyby.
4: Słyszę, pani myśli sobie jesień, co pani widzi?
5: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
4: Bardzo pozytywnie pani do tego podchodzi.
5: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
1: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jakiej pogody spodziewać się w ostatni weekend lata 2026? W nocy z piątku na sobotę średnio 10 stopni, jutro 23 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 24 w Tarnowie, ale pełne słońce. W niedzielę jeszcze cieplej, 26 i też pełne, ale zachmurzenie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. U Schabińskiej zaprasza do Chrowej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Chcecie poczuć się staro? Pewnie nie, ale teraz wam zagwarantuję, że się poczujecie. Bajka Gumisie. No kojarzymy. To uwaga, właśnie skończyła 40 lat. Gumisie mają już 40 lat. No i największą zagadką tej bajki nie jest wcale to, jak oni brykają po tym soku z gumi jagód. Nie, to można jeszcze jakoś normalnie zaakceptować, zrozumieć. Większym fenomenem to jest to, jakim cudem nie mają po tym kaca.

0: Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1,50 zł za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9,50 zł za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

Moi drodzy, sztuczna inteligencja ponoć dogania ludzi, ale w czym dogania konkretnie? W inteligencji personalnej. Według badań okazuje się, że na podstawie oglądania zdjęć i filmów jest w stanie interpretować sytuacje społeczne, a także relacje międzyludzkie, no niemal tak samo trafnie, jak robią to ludzie. AI coraz bardziej przypomina człowieka, czyli co? I jeszcze trochę i będzie bało się zagadać.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, tu musimy zwolnić dojeżdżając do ronda Beksińskiego, także zwalniamy na ulicach Bony, Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. Tłocznie także na dojazdach do ronda imienia Świętego Andrzeja Boboli, zwłaszcza od strony obwodnicy i od strony Czerterza. Choć od strony miasta też trzeba troszeczkę zwolnić. Jedziemy teraz przez Krosno. Obecnie spowolnienia zdarzają się na ulicy Legionów, Bursaki, Niepodległości, Korczyńskiej, także Podwalu, ulicy Czajkowskiego, Bieszczadzkiej, Nagrodzkiej, Prace Drogowe. Zamknięty wjazd ze strony ulicy Lwowskiej w stronę Bohaterów Westerplatte. Warto przypomnieć, że od 20 września będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu w rejonie imprezy Mistrzostw Balonowych. Na naszej stronie internetowej trendyradio.pl możecie zobaczyć mapkę z utrudnieniami, które w tym okresie wystąpią. Teraz jedziemy w stronę Jasła. Nogę z gazu przede wszystkim ściągamy na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz ulicy Piłsudskiego. Nadal zatłoczone jest centrum i przyległe ulice. Troszkę wolniej jedziemy przez 3 Maja Metzgera i Mickiewicza. W Gorlicach tłoczne jest na Parkowej, Bieckiej, Legionów, Mickiewicza i ulicy Kościuszki. Cierpliwość nam przyda się przy wyjeździe w stronę Biecza. Troszkę wolniej ulicami Węgierską, Stróżowską i Sienkiewicza. Tu również trzeba wspomnieć o zmianie w organizacji ruchu, która nastąpi w weekend w związku z imprezą Agro Gorlice. W miejscowości Bystra ruch na drodze gminnej za technikum będzie odbywał się jednokierunkowo w stronę Gorlic. Patrzmy więc na znaki i zwracajmy uwagę na osoby kierujące ruchem.
0: Z nami bezpiecznie do celu.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Prokuratura rejonowa w Krośnie nadzoruje śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony poniedziałek na terenie miejscowości Korczyna. Około 16 na placu firmy doszło do potrącenia 62-letniego rowerzysty. Mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Na miejscu tragedii zabezpieczono ślady oraz zbadano stan trzeźwości 60-letniego kierowcy samochodu uczestniczącego w zdarzeniu. Wynik badania potwierdził, że mężczyzna był trzeźwy. Prokuratura oraz policja prowadzą dalsze czynności, które mają precyzyjnie ustalić przebieg i wszystkie okoliczności tego wypadku. W Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom finansowym przyznanym przez wojewodę podkarpackiego. Zakupiony sprzęt stanowi istotne wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego, wzmacniając ich potencjał ratowniczy oraz gotowość do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Specjalistyczne wyposażenie o łącznej wartości około 158 tysięcy złotych otrzymały ochotnicze straże pożarne Przysieki, Osiek Jasielski, Czcinica, Błaszkowa, Skołyszyn, Brzyska. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane podczas działań ratowniczych, w szczególności związanych z zagrożeniami powodziowymi, podtopieniami, usuwaniem skutków intensywnych opadów oraz innymi sytuacjami wymagającymi szybkiej i skutecznej interwencji.
0: Trend Radio. Z nami wiesz więcej.
3: W związku z przebudową drogi przejścia granicznego w Medyce od najbliższego weekendu zostanie tymczasowo zawieszony ruch autokarów na kierunku wjazdowym do RP, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Od 20 września od godziny zerowej do listopada 2027 roku nastąpi tymczasowe zawieszenie ruchu autokarowego w drogowym przejściu granicznym w Medyce na kierunku wjazdowym do Polski. Ma to związek z realizacją przez wojewodę podkarpackiego inwestycji polegającej na przebudowie budynku odpraw autokarów na przejściu w Medyce. Realizacja przebudowy i obecnej infrastruktury przeznaczonej do odpraw autokarów docelowo przyczyni się do zwiększenia liczby odprawianych osób oraz poprawi komfort podróżujących. W związku z tym do przejęcia ruchu autokerowego na wjazd do Polski z drogowego przejścia granicznego w Medyce zostały przystosowane przejścia graniczne w Korczowej, Krościenku i Malchowicach.
3: Odprawa autokarów na wyjazd z Polski w Medyce odbywać się będzie bez zmian. Jasielski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje serię telefonicznych dyżurów eksperckich, które odbędą się 21, 25 i 30. Dzwoniący będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o świadczeniach emerytalno-rentowych. Eksperci wyjaśnią między innymi, jak od września zmieniły się limity dorabiania dla osób na wcześniejszych emeryturach i rentach, a także dlaczego warto pracować dłużej, by zyskać wyższe świadczenie. Pracownicy ZUS podpowiedzą też, jakie korzyści niesie za sobą przelewanie pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe oraz jak platforma e-ZUS ułatwia codzienne załatwianie spraw. Telefoniczne konsultacje będą prowadzone we wskazane dni w godzinach od 10 do 12 pod specjalnym numerem telefonu. W tegorocznej edycji trenera osiedlowego wzięło udział ponad 300 młodych mieszkańców Jasła. Jubileuszowa 20. edycja programu cieszyła się większym zainteresowaniem uczestników niż jego ubiegłoroczna odsłona. To między innymi zasługa nowej, atrakcyjniejszej formuły, w której oprócz zajęć sportowych znalazły się również warsztaty plastyczne, muzyczne i popularno-naukowe. W programie Trener Osiedlowy, tak jak w ubiegłych latach, uczestniczyły dzieci i młodzież z wszystkich jasielskich osiedli. Główny cel realizacji programu pozostał niezmienny i polegał na organizacji bezpiecznego, aktywnego i wartościowego czasu wolnego, połączonego z działaniami profilaktycznymi, promującymi zdrowy styl życia oraz ograniczanie zachowań ryzykownych wśród młodych mieszkańców miasta. Mówi Iwona Byczek z Referatu Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Jaśle.
5: Program Trener Osiedlowy to już 20 lat realizacji w Jaśle. Jego główny cel to bezpieczne, aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia. Dzieci, które uczestniczyły w różnorodnych zajęciach sportowych i ruchowych pod okiem trenerów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży, które stały się dobrą okazją spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny. Program w tym roku został wzbogacony o dodatkowe zajęcia edukacyjne i profilaktyczne pod nazwą Trening Szarych Komórek, które były realizowane w naszych instytucjach miejskich, to znaczy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Jasielskim Domu Kultury oraz w Generatorze Nauki KEN.
3: Dane wskazują, że w porównaniu z jego ubiegłoroczną edycją w tym roku w zajęciach wzięło udział jeszcze więcej dzieci i młodzieży. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zaprasza w niedzielę na kolejną edycję plenerowego festiwalu Karpaty Zaklęte w Drewnie. To wyjątkowa impreza rodzinna, w całości finansowana z budżetu województwa podkarpackiego, promuje bogaty folklor oraz kulturę krajów karpackich. W programie tegorocznego wydarzenia zaplanowano jarmark rękodzieła, stoiska kół gospodyń wiejskich z regionalnymi kulinariami oraz tradycyjne pokazy obróbki drewna przygotowane przez leśników z Birczy, Brzozowa, Dynowa i Rymanowa. Atrakcją dla najmłodszych będą liczne gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Na odwiedzających czekają także pokazy ratownictwa w wykonaniu bieszczadzkiej grupy GOPR oraz Państwowej Straży Pożarnej. Muzyczną gwiazdą spotkania będą występy zespołów Sygnalistów Leśnych, Echo Karpat, formacji Furman z kapelą Kare Konie, słowackiej grupy Sendro i Vici oraz zespołu Kochankowie Peggy Brown.
2: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do Krosna. Cherry Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
5: Reklama.

0: Żyjemy coraz dłużej, tak? Ogólnie światowo, również w Polsce mamy coraz więcej stulatków, ale jaki naród w tym wszystkim przewodzi? W Japonii właśnie poinformowano, że liczba stulatków przekroczyła, uwaga, aż 100 tysięcy. 100 tysięcy stulatków jest w Japonii. No to chyba się jednak opłaca jeść te ryby. W każdym razie, no wszyscy się cieszą, tylko japoński ZUS pewnie jakoś tak mało zadowolony.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Informator.
1: W niedzielę w Załużu odbędzie się Dzień Ziemniaka. Świętowanie na placu imprezowym rozpocznie się o godzinie 16 występem kapeli ludowej Zagórzanie. Następnie scenę przejmą zespoły Via o 17 oraz Mitra o 18. Wieczorną dawkę energii zapewnią formacji Aptekarza o godzinie 20 oraz zespół Perform, który rozpocznie swój koncert o 21. Oprócz muzyki organizatorzy przygotowali prawdziwą ucztę dla podniebienia. Będzie można spróbować słynnego placka ziemniaczanego samego Wójta, skosztować regionalnych potraw z ziemniaka, chrupiących spirali oraz ziemniaków pieczonych wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej. Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentuje specjalną wystawę najróżniejszych odmian tego popularnego warzywa, a dla najmłodszych uczestników przygotowano uwielbiane dmuchańce i liczne gry. Start o godzinie 16. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na jesienne warsztaty rękodzielnicze. Do wyboru są 4 jesienne propozycje. Malowanie dyń od 3 klasy szkoły podstawowej przez młodzież i dorosłych, ekotorby, projektowanie autorskich bawełnianych torb wielorazowych od 1 klasy szkoły podstawowej przez młodzież i dorosłych, a także grupy szkolne i przedszkolne, jesienne lampiony, zmienianie słoiczków w klimatyczne lampiony dla uczniów od 2 klasy szkoły podstawowej, jesienne malowanie na pleksie. Nowoczesne obrazy na przezroczystej płycie to od 6 roku życia przez młodzież i dorosłych i grupy szkolne oraz przedszkolne. Lokalizacje warsztatów do wyboru: Muzeum Regionalne w Jaśle lub Generator Nauki GEN.
0: Trendy Informator. Reklama.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości. Już 20 września Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa. Zobacz, jak nowoczesne technologie pomagają odkrywać świat sprzed tysięcy lat. Posłuchaj o cyfrowej rewolucji w archeologii i o tym, jak historia ożywa w grach komputerowych. Czekają na Was także pokazy dawnych rzemiosł i rodzinny konkurs budowania z klocków. Przyjedź z całą rodziną i odkryj przeszłość na nowo. Startujemy o 11. Wstęp bezpłatny. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
2: Reklama. Tak gra Trend Radio.

UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się, no jak widzę tę datę, to myślę, że to niedaleko, a to 16 lat. 18 dzień września 2010 roku. Co było hitem w całej Europie? Aleksandra Burke i Start With You.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przenieśmy się jeszcze do Zgłobic w powiecie tarnowskim. Dziś około godziny 14.30 doszło do groźnego wypadku drogowego. Na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Leśnej w ciągu drogi krajowej nr 94 samochód osobowy uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 91-letni kierowca z niewyjaśnionych przyczyn nagle zjechał z toru jazdy i uderzył bezpośrednio w konstrukcję sygnalizatora. Siła uderzenia była na tyle duża, że poważnie uszkodziła auto i elementy infrastruktury drogowej. Mówi aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: W godzinach około 14.20 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Zgłobice. 91-letni kierujący pojazdem marki Chevrolet wykonał nieprawidłowy manewr skrętu, w wyniku czego doszło do zdarzenia z sygnalizacją świetlną. Na szczęście panu nic się nie stało. Z uwagi na jego wiek na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia.
1: Na miejscu wypadku wciąż pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Wy bądźcie ostrożni.
0: Informujemy o tym, co ważne.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
4: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
5: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
4: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
6: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
4: Prywatnych i zawodowych, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
7: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi i tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
4: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
8: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
4: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: Co z tą pogodą na ostatni weekend lata 2026? Jutro pełne słońce i dużo, dużo, dużo promieni. Termometry pokażą 24 stopnie w Tarnowie, 23 w Krośnie, Jaśle i Sanoku. Mówię tutaj o wartościach w cieniu. W niedzielę jednak pochmurno, ale jeszcze cieplej, bo 26 stopni.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
11: Reklama.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
3: Reklama.
4: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień. Znowu.

popołudnie w Trendy Radio. Jesteśmy już po 16. No i tak weekendowo, DJ Bobo się pojawi. Love is all around.

0: Reklama.
1: U Schabińskiej zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje u Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: Sąsiedzie, myślisz warzywa z lokalnych gospodarstw? Widzisz półki w MPM, pełne tego, co najlepsze z okolicy. Tylko do środy w promocji mamy cebulę z Tarnowca po 1 zł 50 groszy za kilogram i pieczarki z Lisowa po 9 zł 50 groszy za kilogram. Tak, lokalnie, świeżo, w dobrej cenie. Dokładnie tak, jak lubisz w MPM. MPM, zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cebula czy 50, pieczarki 17 zł.
3: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, przed nami Make. To jest grupa, którą prezentujemy wam tym razem, oczywiście na wokalu Elvira Make. Natomiast tutaj takie odświeżenie klasyki. Tadeusz Woźniak, artysta nieżyjący już niestety od niedawna, artysta od Zegarmistrza Światła Purpurowego, czy też od Piosenki z Plebanii, ale mój ulubiony utwór Tadeusza Woźniaka to Smak i Zapach Pomarańczy. Bardzo pozytywny, tutaj wspólnie z grupą Make.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat sanocki ogłosił przetarg na drugi etap budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Inwestycja, której pierwszy etap kosztował ponad 12 milionów złotych, zyskała ogromne wsparcie z rezerwy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości blisko 42 milionów złotych. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. W ramach kolejnego etapu wykonane zostaną prace wykończeniowe, instalacyjne oraz pełne zagospodarowanie terenu, w tym budowa boisk sportowych i kompleksowe wyposażenie placówki. Nowoczesny kompleks z trzema wewnętrznymi dziedzińcami połączy w sobie szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, szkołę przysposabiającą do pracy, warsztaty terapii zajęciowej, specjalistyczne gabinety rehabilitacyjne oraz internat ze stołówką. Starostwo powiatowe w Sanoku czeka na oferty od wykonawców do 16 października, a finał całej inwestycji planowany jest na listopad 2028 roku. Krosno przygotowuje się do wielkiej modernizacji infrastruktury pasażerskiej, która obejmie aż 54 przystanki autobusowe. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z funduszy polsko-szwajcarskiego programu współpracy w ramach projektu rozwoju transportu zeroemisyjnego. Robotnicy zdemontują dotychczasowe wiaty, a w ich miejscu stanie 35 nowych standardowych obiektów oraz 15 nowoczesnych tzw. zielonych wiat z roślinnością, w tym z zieloną dachami i ścianami. Na 10 wybranych przystankach pojawią się tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, kompatybilne z systemem miejskim. Wybrane wiaty zyskają także oświetlenie LED, gabloty reklamowe oraz kamery monitoringu miejskiego. Urząd Miasta czeka na oferty od wykonawców do 12 października, a cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy.
2: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: W ramach zadania budowa boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy filialnej szkole podstawowej w Tyrawie Solnej, uczniowie wraz z opiekunami stworzyli edukacyjną strefę przyrodniczą Leśny Bufet. Powstały karmniki oraz budki lęgowe, które będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych. Dzięki nim dzieci będą mogły obserwować życie ptaków, poznawać lokalną przyrodę i uczyć się, że troska o środowisko zaczyna się od prostych, codziennych działań. Leśny Bufet będzie również miejscem praktycznych lekcji ekologii, odpowiedzialności i współpracy, takich, których nie da się nauczyć wyłącznie z podręczników. Wokół nowego boiska przestrzeń będzie sukcesywnie wzbogacana o kolejne elementy. Mieszkańcy i partnerzy społeczni wykonają strefę relaksu z drewnianymi leżakami, piaskownicę oraz plenerowy kącik wymiany książek Zostaw weź. Uzupełnione zostaną również nasadzenia roślin ozdobnych i aromatycznych, przygotowywane w ramach pracy własnej mieszkańców. Dobiegła końca tegoroczna działalność sezonowego posterunku wodnego policji w Klimkówce. Od 12 czerwca do 15 września funkcjonariusze codziennie dbali o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorem Klimkowskim, czyli jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc rekreacyjnych w powiecie gorlickim. W codziennych patrolach rejonu zbiornika oraz linii brzegowej mundurowi wykorzystywali nowoczesną łódź patrolową, quada oraz rowery służbowe, co pozwalało im docierać w trudno dostępne miejsca. Kluczowym elementem wakacyjnej służby było współdziałanie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz gorlickimi strażakami. Podczas mijającego sezonu mundurowi przeprowadzili kilkadziesiąt interwencji, w tym kilkukrotnie bezpiecznie holowali do brzegu łodzie, które zostały zniesione przez silny prąd. Od soboty w Krośnie odbywać się będą 26. balonowe Mistrzostwa Świata. W tym roku zgromadzą ponad 120 załóg z całego świata. W sobotę od 16 wystartuje Festiwal Smaków, a o 18 na Stadionie Miejskim odbędzie się ceremonia otwarcia z pokazem dronów. Od niedzieli do czwartku piloci będą rywalizować w stałych godzinach 6 i 16. Niedzielny program wzbogaci piknik lotniczy od 11 oraz nocne airshow z samolotami TS-11 Iskra o 18. Od poniedziałku do środy od 16 działać będzie strefa kibica z koncertami, mówi Jakub Mika, dyrektor 26. Balonowych Mistrzostw Świata.
3: Zawodnicy już od kilku dni do Krosna przyjeżdżają, co można zresztą zobaczyć nad naszymi głowami. Mamy zawodników, którzy już dotarli do nas z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Kanady, więc trenują, aby poznać dość specyficzny krośnieński teren. Mamy już pierwsze sygnały, że jest to dość trudny dla nich teren, w związku z czym mamy nadzieję, że tutaj nasi polscy zawodnicy będą mieli jakąś odrobinę przewagi.
1: W czwartek wieczorem o godzinie 20 na lotnisku zaplanowano pokaz Night Glow i Laser Show, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: Nocny pokaz balonów. To będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy 2 dni na lotnisko w Krośnie, a pozostałe dni mamy miasteczko balonowe w rejonie ulicy Bursaki przy hali sportowej przy Bursakach. Tam też liczne atrakcje.
1: Oficjalne zakończenie mistrzostw nastąpi w piątek.
0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Gotowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Zaglądamy teraz do świata zwierząt, bo uwaga, zaskakujące, chociaż może wcale nie zaskakujące wyniki badań naukowców, psy rozumieją więcej niż nam się wydaje. Przeprowadzono takie właśnie eksperymenty i okazuje się, że psy są niesamowicie kumate, zwłaszcza rasa Border Collie. Chyba dobrze wymieniłem nazwę. W każdym razie, to sobie pomyślicie, skoro psy są takie inteligentne, to czemu z nami nie gadają? No właśnie dlatego, że są zbyt mądre i po prostu pewnie nie mają o czym.

0: Informator.
1: Ruszyła szósta edycja festiwalu Muzyka Klasyka. 20 września o godzinie 16.30 w Szebniach wystąpią duet fortepianowy E.I.K. Miszczuk oraz Nes Quartet. Ostatni wrześniowy akcent to koncert 27 września o godzinie 17 w Trzcinicy, gdzie usłyszymy szalowski zespół wokalny pod batutą Marii Dziedzic-Król oraz organistę Jana Baciaka. Jesienią festiwal zagości w kościele Ojców Franciszkanów w Jaśle. Najpierw 25 października o godzinie 17 z koncertem organowo-kameralnym wystąpią ksiądz Paweł Sobierajski i Jakub Plewa. Wielki finał zaplanowano na sobotę 7 listopada o godzinie 16. Wtedy to publiczność usłyszy monumentalne rekwiem Mozarta w wykonaniu znakomitych solistów Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Orkiestry Festiwalowej. Już w najbliższy weekend w Bystrej koło Gorlic odbędzie się kolejna edycja festiwalu Agro Gorlice. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 13. Na scenie zaprezentuje się bogaty blok artystyczny pełen lokalnych talentów, zespołów regionalnych i grup tanecznych. Publiczność bawić się będzie przy występach zespołów regionalnych. Program wzbogacą też wokaliści oraz zespół Ruczaj z gorlickiego MDK, a także zespół regionalny Mała Koronka z Bobowej. Kulminacyjnym punktem dnia będzie zaplanowany na godzinę 17 koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie wystąpi zespół Pogwizdani, który z pewnością porwie wszystkich do wspólnej zabawy. Drugi dzień wydarzenia upłynie pod znakiem tradycji i kulinariów. Najważniejszym punktem początku dnia będzie konkurs kół gospodyń wiejskich, podczas którego zostanie wybrany najlepszy regionalny wypiek ziemi gorlickiej. Kolejny blok artystyczny wystartuje o godzinie 15, a o 17 poznamy oficjalne wyniki konkursu kół gospodyń wiejskich, co zwieńczy tegoroczną edycję Agro Gorlice.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.

0: Sąsiedzie, przepyszne pomidory malinowe znów są w MPM w promocji. Tylko do środy kupisz je po 7 zł za kilogram. Tak, możesz wybrać te z Tarnowca albo z Krzeszowic. Pełne smaku, bez zbędnej drogi. Pomidory malinowe w MPM. 7 zł za kilo, tylko do środy. Cena sprzed obniżki 11 zł. MPM. Zakupy blisko domu. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Reklama.

Za chwileczkę 17, przed nami ekspres informacyjny w Trendy Radio. Cały czas zbieramy dla Was najistotniejsze wiadomości z kraju i ze świata. A po 17, no to rozpoczynamy weekend, pojawi się granie na żądanie i nie może Cię zabraknąć. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do usłyszenia. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
1: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. A poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
3: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
1: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
4: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
1: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
5: Zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro słonecznie, 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, ale powieje nawet do 50 km na godzinę, także no tak ciepło nie będzie, jakbyśmy chcieli. Niedziela 24 stopnie, ale w nocy tylko 11.
0: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
0: Reklama.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Witamy serdecznie.
3: Hello, cześć.
2: Program 90 na godzinę startuje. Są takie osoby.
3: Jak 90?
2: Przepraszam, Granie na żądanie startuje.
3: Oj, Marcinku.
2: Dzień dobry, witajcie. Hello, moi drodzy, cześć. Program, który oczywiście zrzesza wszystkich lubiących dobrą muzykę, pozdrowienia, dedykacje, wszystko na 101.995.2 FM. Chciałabyś kogoś pozdrowić? Proszę bardzo, teraz jest twoja.
3: Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie osoby, które no już powoli zaczynają tęsknić za latem.
2: Przecież jeszcze się nie skończyło.
3: Ja czuję, jakby to już był koniec.
2: Jak to się skończyło?
3: Od września, tak czuję, no.
2: Nie, no słuchajcie, lato jeszcze jest w pełni.
3: No pewnie, 7 stopni w nocy, lato w pełni.
2: A niedługo wakacje.
3: No, wakacje, tak. Czekamy do grudnia, moi drodzy.
2: Aniu, podobno byłaś na wakacjach, które ci, no tak w zasadzie zapadły głęboko w pamięć. Były to wakacje 2024. No i co?
3: Wtedy akurat nie byłam na wakacjach.
2: Nie byłaś wtedy na wakacjach?
3: Nie byłam.
2: To były 3?
3: Nie, to był 2000.
2: Anka nie była w ogóle na wakacjach.
3: Nie byłam, moi drodzy.
2: Witajcie.
3: Cześć, a twoje jak tam?
2: Zawsze źle.
3: No wiem, bo
2: na plaży,
3: co
2: grać w
3: siatkę. Słuchajcie, Marcinowi żadne jego wakacje się nie podobały.
2: Nie, jedne mi się podobały.
3: Na Majorce.
2: Na Majorce.
3: No to trzeba było tam zostać.

0: Skaner i skaner? Wakacyjny roman.
1: Ty wiesz, i mam taką koleżankę, która po prostu uwielbia to nagranie, wraca do niego często, no i oczywiście trochę tak...
0: No bo
1: tak...
0: wiesz, to jest taki też letniaczek.
1: Ale to z jej ust to już tak wygląda, że jak mówi skaner, to wszyscy mówią, daj spokój. Nie włączaj.
0: O nie, a tu trzeba.
1: W kółko i to samo.
0: Laura, pozdrawiamy cię gorąco.
1: Tak.
0: Marcin mi opowiadał nieco o tobie, że jesteś taką imprezowiczką, ale to dobrze.
1: Gdyby ciebie wzięła do torebki, to jak wróciłabyś, nawet nie tańcząc, tylko towarzysząc jako po prostu ktoś taki, jakby to powiedzieć, nieaktywny.
0: No.
1: Nawet wtedy miałabyś traumę.
0: Co ty mówisz?
1: Poważnie.
0: Laura, to musimy robić test.

0: Marcinie.
1: Słucham cię.
0: Gdzie byłeś?
1: Gdzie?
0: No dzisiaj.
1: W różnych miejscach. Byłem.
0: Widzę, że jesteś zaoferowany.
1: W hurtowni elektrycznej. Byłem też kupić stal. Co jeszcze byłem zrobić?
0: O, to ty taki jesteś, zakupoholik.
1: Tak, nie.
0: Przestań, ja wiem, że jesteś.
1: W samochodzie turbina
0: Marcin,
1: padła.
0: Marcin, nawet jak ma czas.
1: Dużo roboty dzisiaj było,
0: nawet
1: naprawdę.
0: Nawet jak Marcin ma czas, słuchajcie, to on włóczy się po sklepach.
1: No tak, oczywiście.
0: Bo on lubi oglądać kabelki, to wszystko i myśli, że nikt nie wie.
1: A ty co?
0: Ja mam tak z perfumami.
1: To z perfumami?
0: No.
1: No właśnie, że codziennie czuję od ciebie inną woń.
0: No, tak jest.
1: Dziwne, ale to nie może tak być, bo woń powinna się ciągnąć za tobą przynajmniej z tydzień jedna, a nie codziennie inna, bo
0: tak
1: to
0: ty
1: jesteś niedefiniowalna zapachowo.
0: Ty, nie pomyślałam o tym.
1: No właśnie, no, pomyśl, bo się nigdy nie może ktoś do ciebie przyzwyczaić i przywiązać.
0: No, o ty, zapamiętam to sobie.
1: No, to dlatego.
0: A już teraz Era i Ameno, piękny utwór, który dedykujemy Katarzynie.
1: A my pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią oczywiście grupę Era. Oj, to jest naprawdę
0: piękny,
1: wyjątkowy, słuchajcie, zespół, który do dzisiaj pamiętamy doskonale i go niejednokrotnie chcemy słuchać. Teraz będzie okazja.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Krośnieńscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności dramatycznego zdarzenia, do którego doszło we wtorek wieczorem na ulicy Witosa w Krośnie. Z relacji świadków wynika, że z jadącego samochodu wyrzucono na środek jezdni mężczyznę, po czym kierowca auta natychmiast odjechał z piskiem opon. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami zagrażającymi życiu został pilnie przewieziony do szpitala, gdzie obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Prokuratura rejonowa w Krośnie wszczęła już oficjalne śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy na tym etapie nie ujawniają szczegółów. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców. Zakończył się ostatni etap prac przy elewacji Leskiej Synagogi. W ramach inwestycji przeprowadzono remont i konserwację zewnętrznych tynków na elewacjach północno-wschodniej i północno-zachodniej. Zakres prac obejmował konserwację kamiennych wazonów i gzymsów w zwieńczeniu ściany szczytowej północno-wschodniej, remont wątku kamienno-ceglanego ścian, remont istniejących tynków, naprawę betonowych parapetów okiennych oraz nakryw przypór, remont obróbek blacharskich i rur spustowych, remont i wykonanie nowych tynków na bocznej elewacji do budówki, wykonanie brakującej części instalacji odgromowej. Koszt robót ostatniego zadania wyniósł 350 tysięcy złotych. Gmina Iwonicz-Zdrój otrzymała 30 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Każdy usunięty azbestowy dach czy element budynku to mniej niebezpiecznych materiałów w otoczeniu.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: W niedzielę w Zarszynie odbędzie się święto karpackiego gołąbka i andzymka. Stowarzyszenie do Rzeczy Wisłoka przygotowało bogaty program pełen regionalnych smaków i rywalizacji. Swoje dania zaprezentują lokalne koła gospodyń wiejskich oraz producenci miodów, serów i rękodzieła. Kucharki z regionu powalczą o tytuł mistrza proziaków oraz na najlepszego gołąbka ziemniaczanego, a chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych i wielkiej degustacji. Oprócz uczty dla podniebienia, organizatorzy zapewniają atrakcje dla całych rodzin, animacje dla najmłodszych oraz bezpłatną fotobudkę. Wydarzenie zwieńczy wspólne biesiadowanie oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Piotra Rogalika Rogali. Wstęp na imprezę jest wolny, początek godzina 14. Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza na wspólne świętowanie 162. rocznicy urodzin Michała Mięsowicza, założyciela pierwszej krajowej fabryki zegarów wieżowych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w dawnym domu i warsztacie zegarmistrza przy ulicy Piłsudskiego. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 15 od warsztatów rodzinnych pod hasłem 100 lat i cyferblat, podczas których uczestnicy stworzą własne kartki urodzinowe z ruchomymi wskazówkami. O 17 zaplanowano symboliczne zdmuchnięcie świeczek na torcie Fedora. To wyjątkowy, ulubiony wypiek jubilata, przygotowany według oryginalnej receptury, przekazanej przez jego wnuczkę, a każdy gość otrzyma przepis na to ciasto. Urodzinowe popołudnie zakończy się prelekcją poświęconą prywatnemu życiu rzemieślnika, relacjom rodzinnym oraz ciekawostkom z dawnego Krosna. Wstęp na wszystkie wydarzenia w domu pod zegarem jest całkowicie wolny. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach zaprasza tatusiów i dzieci do udziału w akcji Tata też czyta. Czytanie odbywa się w każdą sobotę miesiąca o godzinie 10 w Fili Zawodzie, ulica pod Lodownią. Mówi Barbara Szczepanik z Fili Zawodzie w Miejskiej Bibliotece w Gorlicach.
3: To przede wszystkim fajna zabawa, że może wpłynąć na jakość spędzonego czasu z dzieckiem, że to jest kreatywność i to jest wyobraźnia. Ponieważ statystyki pokazują nam, że jednak mężczyźni i chłopcy częściej odchodzą od tego czytania, dlatego akcja powstała właśnie po to, żeby ich zachęcić, po prostu żeby częściej czytali niż mamy czy babcie naszym dzieciakom.
2: Zgłoszenia przyjmowane są 3 dni przed ostatnią sobotą każdego miesiąca, osobiście w Fili Zawodzie lub telefonicznie 18 352 68 88.
1: Reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Stanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

Siemaneczko, o tej godzinie standardowo zapraszam na podsumowanie wczorajszego odcinka Trendy Listy. Wylot Axwell, Whatever Turns You On. No niestety, ale żegnamy się z naprawdę świetnym letniaczkiem, ale to chyba przez to, że powoli lato dobiega końca, no w przyszłym tygodniu już. Tak naprawdę powitamy jesień i chyba pogodowo podobnie będzie, także korzystamy z tych ostatków. Propozycje James Hype i Action. No ja uwielbiam takie szybsze kawałki, no są idealne jak na wieczór, co by no człowiek mógł się jeszcze trochę rozbudzić po całym dniu w pracy chociażby. Lumix Self Aware w remiksie, no to też jest bardzo mocna propozycja, która no też odbije się szerokim echem, coś mi się wydaje. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę Trips, Justyna Steczkowska i Gwiazdy z 9, no to jest duet, którego no nikt się nie spodziewał, ale chyba każdy potrzebował. Na 4 Anotre Talk to You z 3, na 3 Two Colors Heart to Heart od kilku dni na miejscu pierwszym, no i niestety mamy spadek. Dimitri Vegas Turn the Tide ze 6 na 2, no i waszym numerem 1 jest Oscar Sims. Bez końca. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale po shortsach na YouTubie, no jak patrzyłam, jak Oscar Sims czaruje swoim głosem i nie tylko, to fiu, fiu, fiu. Także, drogie panie, to chyba wasza zasługa, to miejsce, coś mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej z pozdrowieniami.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Gorące pozdrowienia dla naszych dwóch wspaniałych panów, Mariusza i Piotra, pracujących na budowie od dwóch uśmiechniętych dziewczyn. Niech ten dzień będzie pełen luzu. Specjalnie dla was weekend. Ona tańczy dla mnie. Zagramy, no pewnie, że tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i luz musi być. Chociaż, no przy pracy na budowie to nie wiem, czy tak łatwo. Ale jest plus, bo już tak nie grzeje, także trzeba szukać pozytywów. Lecimy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Blanka z Kolim i Niewinna już teraz atakują naszą antenę. Złóżcie życzenia dla mojej dziewczyny z okazji... Hola.

0: No, taki głupia klot?
1: Głupio ci teraz?
0: Nie jest mi głupio.
1: No proszę, dwa takty.
0: Marcin.
1: No proszę, no. No, ale to na siłę.
0: Co ty?
1: No co ty, baby? No ja nawet potrafię, no.
0: No to śpiewaj.
1: No dalej nie znam słów.
0: No to musisz się doedukować, mój drogi.
1: Ja tylko przypomnę, że kiedyś nawet publicznie mogłaś to zaśpiewać.
0: Bo teraz... mnie publicznie to siara odmówić. To specjalnie to zrobiłeś.
1: No, oczywiście, że tak. No teraz, no.
0: No. No. No co ty tak przed mikrofonem jakoś mi jest inaczej, wiesz?
1: No, drodzy moi, naprawdę ładny ma głos, fajnie śpiewa. I dziwię się całkowicie, że po prostu tego nie wykorzystuje.
0: Ty wiesz, że za niedługo wyjdzie moja piosenka?
1: Tak?
0: No.
1: Jaka?
0: A, napisałam ze znajomymi.
1: Piosenka wyjdzie
0: naprawdę?
1: Twoja? O czym ty mówisz?
0: Na serio.
1: Może tancerza.
0: A masz?
1: No to jestem przed tobą.
0: Ty wiesz
1: jeden
0: co?
1: Już jest.
0: To drugi, byłoby coś niesamowitego,
1: drugi się
0: Marcin.
1: Dorobi. No. Co mamy zagrać, bo już przez tą piosenkę...
0: I zrobiliśmy z anteny kawiarnia. Ktoś tak ostatnio pisał w komentarzu, Marcin, że zachowujemy się jak w kawiarni.
1: Ale to co zrobisz, no? Jak sama kawka tu też przyniesie.
0: No kawusia musi być. Skolin Blanka, niewinna już teraz.
1: Niewinna. No niewinna, tak.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Od kochającej Magdy dla Adasia z Jasła. Słoneczko, daj nam szansę i uwierz w nas. Zaufaj mi na 100%. Kocham cię nad życie. Ulala, no przy takich cudownych pozdrowieniach. No to mam nadzieję, Adasiu, że rzeczywiście tak będzie. No i Madzia, trzymam kciukasy, że się uda.

Gorące pozdrowienia dla koleżanek z pracy i proszę o piosenkę Dawida Kwiatkowskiego Beze mnie. No to lecimy, dziewuchy, specjalnie dla Was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego mają 180. urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
2: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
1: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
3: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
1: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
1: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tak zwanym poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii. Samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją w Sztokholmie, z Rumunią na Stadionie Narodowym i z Bośnią w Zenicy. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Słynny 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Jorge Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczna 6. w karierze edycja Mundialu była jego ostatnią, ale nadal nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. CR7 zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów Portugalia rozegra w czwartek u siebie z Walią. I na koniec smutny obraz kobiecego futbolu na polskich stadionach. Nasz zespół w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 przegrał z Kolumbią 0-1 i zakończył udział w turnieju. Turnieju, który w naszym kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Michał Waszkiewicz.
2: Mecz Polek akurat kibiców przyciągnął. Nasza młodzieżowa kadra zagrała odważnie, miała przewagę, ale przegrała z Kolumbią 0-1 i odpadła z turnieju. Na trybunach w Bielsku-Białej usiadło ponad 5000 widzów i pod względem frekwencji był to najlepszy mecz w całym turnieju. Dla porównania, rekordowy w naszym kraju mecz pierwszej kadry oglądało w Gdańsku w tym roku ponad 11000 widzów. To oczywiście nic w porównaniu z meczami w Anglii i Hiszpanii, ale za to dużo w porównaniu z trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata do lat 20. Na meczu 1/8 finału między Argentyną a Koreą Południową było 141 widzów. To sprawia, że nasz turniej ma najniższą frekwencję w historii. Nawet w Papui Nowej Gwinei 10 lat temu średnio każdy mecz oglądało z trybun 4000 kibiców. Zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju to jedno, ale przede wszystkim mało kto o tym turnieju w ogóle się dowiedział.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: Halo, halo, zapraszam na info pogotowe na naszej antenie. 14 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Dębicy, w Gorlicach, również w Sanoku i w Lesku. Słonecznie, z czego się cieszymy, ale wietrznie, bo nawet powieje w porywach do 50 km na godzinę. Niedziela słoneczna za chmurką, 23 stopnie, w nocy zimno, bo tylko 11.
4: Reklama. AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
7: po 17. Po 17.
3: Pozdrawiam męża kochanego Andrzejka. Czekam z obiadkiem Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Noce nad jeziorem. Pozdrawiam trendy. Ja również serdecznie pozdrawiam. No i zagramy, Monika. Dobrze cię też słyszeć tutaj. Lecimy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Pozdrawiam ekipę z Pancernika oraz państwa prowadzących. Bardzo proszę o piosenkę zespołu Watacha, taką cię właśnie kocham. Oj, dziękuję i dziękuję też w imieniu Marcina.
2: No poszedł zrobić herbatę, ciekawe czy no...
1: Posłodzi tak jak powinien, ale to zaraz zobaczymy. Ekipo z Pancernika, specjalnie dla was Watacha.

0: Trendy Radio. Dobry
1: wybór. Serdeczne i gorące pozdrowienia dla najlepszej przyjaciółki pod słońcem, Kingi K. ze Zwiernika. Obyś zawsze była tak radosna i uśmiechnięta na zakończenie dnia. Jeszcze raz życzenia dwa. Proszę o piosenkę Baciary, szalejesz dziewczyno. Hej, hej. Pozdrawiamy w takim razie Kinię i wszystkiego najpiękniejszego dla ciebie. Ale też muszę pozdrowić twoją przyjaciółkę, która serce ma ze złota z tego, co czytamy.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: No kilka takich nowości mamy.
2: Jakich?
1: To możemy coś zagrać. Odrobina Szulca na przykład.
2: Enders. Słoneczne hity.
1: Bardzo,
2: rozumiem.
1: Bardzo fajny hit. No właśnie powiedziałabym, że taki nawet jesienny.
2: Tak?
1: No.
2: A no to wiecie, na wakacjach miło się przyjmuje takie kawałki. Ale nikt nie mówi tego, że na jesieni też, nie?
1: No. Jesienią jest trochę
2: gorącego
1: inny vibe,
2: powietrza.
1: To jest
2: dokładnie.
1: Inny vibe, wiesz o co
2: chodzi. Wiesz, na naszym pięknym globie podniosła się temperatura o 1,5 stopnia.
1: Śmiał się, że mówię glob, a teraz sam mówi glob. Jak to skomentujesz, Marcinie?
2: No, na pełnym, no słuchaj, od współprowadzącego się zawsze przejmuje jakieś tam nawyki. No ten no tak, jeden nawyk od ciebie przejąłem. Że nie jest to chlubna sprawa, to już jest inna.
1: Chlubna sprawa! Słuchajcie. Co tu się dzieje?
2: Co my zagrać, powiedz, no.
1: Mój drogi Robin Schulz Embers, już teraz na naszej antenie. Play!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Specjalnie od naszego rezydenta Marcina Rogali, którego też pozdrawiam, Move On Baby Capella, ale w remiksie. Marcin też potrafi znaleźć naprawdę świetne hiciory zremiksowane. Pamiętajcie, że też możecie podsyłać wasze hity 7148trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Krośnie nadzoruje śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony poniedziałek na terenie miejscowości Korczyna. Około 16 na placu firmy doszło do potrącenia 62-letniego rowerzysty. Mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Na miejscu tragedii zabezpieczono ślady oraz zbadano stan trzeźwości 60-letniego kierowcy samochodu uczestniczącego w zdarzeniu. Wynik badania potwierdził, że mężczyzna był trzeźwy. Prokuratura oraz policja prowadzą dalsze czynności, które mają precyzyjnie ustalić przebieg i wszystkie okoliczności tego wypadku. Krosno przygotowuje się do wielkiej modernizacji infrastruktury pasażerskiej, która obejmie aż 54 przystanki autobusowe. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z funduszy polsko-szwajcarskiego programu współpracy w ramach projektu rozwoju transportu zeroemisyjnego. Robotnicy zdemontują dotychczasowe wiaty, a w ich miejscu stanie 35 nowych standardowych obiektów oraz 15 nowoczesnych tzw. zielonych wiat z roślinnością, w tym z zielonymi dachami i ścianami. Na 10 wybranych przystankach pojawią się tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, kompatybilne z systemem miejskim. Wybrane wiaty zyskają także oświetlenie LED, gabloty reklamowe oraz kamery monitoringu miejskiego. Urząd Miasta czeka na oferty od wykonawców do 12 października, a cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W związku z przebudową drogi przejścia granicznego w Medyce od najbliższego weekendu zostanie tymczasowo zawieszony ruch autokarów na kierunku wjazdowym do RP, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Od 20 września od godziny zerowej do listopada 2027 roku nastąpi tymczasowe zawieszenie ruchu autokarowego w drogowym przejściu granicznym w Medyce na kierunku wjazdowym do Polski. Ma to związek z realizacją przez wojewodę podkarpackiego inwestycji polegającej na przebudowie budynku odpraw autokarów na przejściu w Medyce. Realizacja przebudowy i obecnej infrastruktury przeznaczonej do odpraw autokarów docelowo przyczyni się do zwiększenia liczby odprawianych osób oraz poprawi komfort podróżujących. W związku z tym do przejęcia ruchu autokarowego na wjazd do Polski z drogowego przejścia granicznego w Medyce zostały przystosowane przejścia graniczne w Korczowej, Krościenku i Malchowicach.
1: Odprawa autokarów na wyjazd z Polski w Medyce odbywać się będzie bez zmian. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zaprasza w niedzielę na kolejną edycję plenerowego festiwalu Karpaty Zaklęte w Drewnie. To wyjątkowa impreza rodzinna, w całości finansowana z budżetu województwa podkarpackiego, promuje bogaty folklor oraz kulturę krajów karpackich. W programie tegorocznego wydarzenia zaplanowano jarmark rękodzieła, stoiska kół gospodyń wiejskich z regionalnymi kulinariami oraz tradycyjne pokazy obróbki drewna przygotowane przez leśników z Birczy, Brzozowa, Dynowa i Rymanowa. Atrakcją dla najmłodszych będą liczne gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Na odwiedzających czekają także pokazy ratownictwa w wykonaniu bieszczadzkiej grupy GOPR oraz Państwowej Straży Pożarnej. Muzyczną gwiazdą spotkania będą występy zespołów sygnalistów leśnych Echo Karpat, formacji Furman z kapelą Kare Konie, słowackiej grupy Sendro i Vici oraz zespołu Kochankowie Peggy Brown. Dobiegła końca tegoroczna działalność sezonowego posterunku wodnego policji w Klimkówce. Od 12 czerwca do 15 września funkcjonariusze codziennie dbali o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorem Klimkowskim, czyli jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc rekreacyjnych w powiecie gorlickim. W codziennych patrolach rejonu zbiornika oraz linii brzegowej mundurowi wykorzystywali nowoczesną łódź patrolową, quada oraz rowery służbowe, co pozwalało im docierać w trudno dostępne miejsca. Kluczowym elementem wakacyjnej służby było współdziałanie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz gorlickimi strażakami. Podczas mijającego sezonu mundurowi przeprowadzili kilkadziesiąt interwencji, w tym kilkukrotnie bezpiecznie holowali do brzegu łodzie, które zostały zniesione przez silny prąd.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Pozdrowienia dla męża Mariusza z okazji dobrze wie jakiej rocznicy. Ślę żona Kasia, proszę piosenkę 7 czerwonych róż.
2: Mężu, mam nadzieję, że dalej ze mną wytrzymasz. Kocham cię, Kasia.
1: No ja też mam taką nadzieję, no i życzę wam gołąbki cudownej rocznicy. Ale dobrze, że jest weekend, nie? A jak?

0: Teraz tak romantycznie zagramy. Lara Fabian, I Will Love Again.
1: O, to w zasadzie tak jak w życiu.
0: W rocznicę.
1: Nie? Tak jak
0: no,
1: w życiu.
0: Może nie jakąś taką ogromną, bo widzę, że w drugą rocznicę ślubu. Od Kasi dla męża Damiana. Pozdrawiamy was bardzo gorąco z Sanoka. My też.
1: No to my też pozdrawiamy Sanok bardzo serdecznie.
0: I życzymy oczywiście jeszcze więcej wspólnych lat.
1: Jeszcze
0: razem.
1: Więcej i jeszcze
0: pięknych
1: więcej.
0: Rocznic, tak.
1: A to jest, na rocznicę to mój kolega ma zawsze dylemat, co kupić. Bo już dużo kupił i nie wie, nie?
0: No, tak jest właśnie.
1: Raz kupił coś, co mu doradziłem.
0: I co?
1: Uciekał.
0: To błahała?
1: Uciekał.
0: Oj. No Marcin ma ciekawe pomysły na prezent.
1: Naprawdę.
0: Gdybyście kiedyś wiedzieli, co my sprezentowaliśmy kumplowi z pracy, to byście padli. Pamiętasz?
1: Tak, tak.
0: Co się z nimi dzieje? Poza anteną o tym pogadamy.
1: Tak, pogadamy poza anteną. Bo to ciekawe było.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dla kochanej Ani piosenka Piękna jak róża. Anula, zagramy specjalnie dla Ciebie, ale ktoś Ci tu słodzi.

No to gramy jeszcze raz dla Kingi ze zbiornika i dziękuję prowadzącym za pozdrowienia. Proszę o piosenkę O wymasuj mnie Romanie. Hej, hej i jeszcze raz. Niech ekipa Trendy i Kinia żyje nam. Ale jesteście słodziaki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Kinula i jeszcze raz specjalnie dla ciebie. Oj, wymasuj mnie Romanie. No to chyba Kingę będzie trzeba zabrać rzeczywiście na jakiś masaż. Oj,

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach. Są poszkodowani. Studenci kończą wakacje. ZUS zachęca, by się ubezpieczali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
2: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
3: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
1: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
1: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
1: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Urban ogłosił powołania zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
2: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkoszlemowym US Open i zdobyła trzeci taki tytuł w karierze. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
3: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
3: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
5: Zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 23 stopnie i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela równie słoneczna, 24 stopnie. W nocy no już tak mało przyjemnie, bo 11.
0: Reklama.

0: Agra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Teraz kolejna godzina hitów.
1: Proszę o pozdrowienia dla żonki Agatki od Piotrka z Czernej, Miraż Joko, i pozdrowienia dla całego Trendy Radio. Panie Piotrze, dziękuję za pozdrowienia i oczywiście, że zagramy Pani Agatko specjalnie dla Pani już teraz.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Gorąca i serdeczna dedykacja i prośba o zagranie. Oj, Fragma pojawia się na antenie Trend Radia i to
2: Miracle. O, ja uwielbiam ten utwór.
1: Ja też. Świetny. To serdeczna i ciepła dedykacja dla Sebastiana, Moniki, Iwony i Ryszarda. Ryszard jest w zasadzie najważniejszy w tej drużynie, bo jest brygadzistą, no i oczywiście otrzymuje gorące i serdeczne pozdrowienia przede wszystkim on, ale to zrozumiałe, bo taką piastuje fuchę.
2: Tak jest, pozdrawiamy bardzo gorąco, no to gramy najgorętsze hiciory.
1: Już teraz, 101.995 i 2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Aj, dziubasy, no niestety, ale muszę się z wami... Nie, co ja mówię? Słyszymy się już zaraz w programie Trendy Lista, no. Czasem to i ja nawet się zaplątam. A w końcu jest piąteczek.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Doczekaliśmy się. Piątek, piąteczek, piątulo, chociaż chyba druga zmiana nie bardzo się cieszy, ale no cóż, chyba taka kolej rzeczy, że pięknie być zawsze nie może. 2627 notowanie programu Trendy, lista przed nami, a w wylocie Lavinia i Lil Oaks i Reasons po raz ostatni, ale za to jakie fajne propozycje. Zostańcie.
2: Wyloty.

0: Lavinia i Lioks z utworem Reasons przed chwilą na 101.9 i 95.2 FM, a już teraz propozycja pierwsza. Nicki Romero, Force i Follow You. No dalej jesteśmy przy takim imprezowym brzmieniu. Także chyba wakacje wcale się nie skończyły, nie? No przynajmniej w świecie muzyki.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Jest i on. Powraca niesamowity wokal i ten bas. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Hit podesłany od naszej słuchaczki Madzi, którą gorąco pozdrawiam i machamy do kołaczyc. Także Madziu, dziękuję za propozycję. Ja niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie je oczywiście podsyłać. Często są zadawane te pytania.
2: Także fajnie siebie alarmować, nie? A jak?
1: Dobra, play.
3: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie szukają świadków w sprawie brutalnego zabójstwa i rozboju. Ofiarą zbrodni padł miejscowy przedsiębiorca Tadeusz S., a napadnięta została także Krystyna S. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w identyfikacji sprawcy, o pilny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Krośnie lub Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Krakowie. Zgłoszenia można kierować telefonicznie oraz drogą elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych jednostek. Za przekazanie informacji, które doprowadzą do wykrycia i zatrzymania sprawcy zbrodni sprzed lat, wyznaczono wysoką nagrodę w kwocie 100 tysięcy złotych. Mieszkańcy gminy Sękowa oraz okolic Radocyny muszą dziś liczyć się ze wzmożonym ruchem służb mundurowych i ratunkowych. Do 19:00 są prowadzone międzynarodowe ćwiczenia z zakresu ratownictwa lotniczego. Organizatorzy podkreślają, że wszystkie działania mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie ma powodów do niepokoju. Służby apelują do kierowców oraz mieszkańców o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do wydawanych poleceń. Jednocześnie przypominają, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek rzeczywistego zagrożenia należy niezmiennie korzystać z uniwersalnego numeru alarmowego 112. Już w najbliższy weekend w Bystrej koło Gorlic odbędzie się kolejna edycja festiwalu Agro Gorlice. Na scenie zaprezentuje się bogaty blok artystyczny pełen lokalnych talentów, zespołów regionalnych i grup tanecznych. Publiczność bawić się będzie przy występach zespołów regionalnych. Program wzbogacą też wokaliści oraz zespół Ruczaj z gorlickiego MDK, a także zespół regionalny Mała Koronka z Bobowej, mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
2: Serdecznie wszystkich zapraszam już najbliższy weekend do powiatu gorlickiego, do Bystrej, na Agro Gorlice 2026. Mnóstwo wystawców, rękodzieła, lokalnych produktów, ale także fajne atrakcje dla całych rodzin, dla najmłodszych. A wieczorem, w sobotę o godzinie 18:00, gwiazda wieczoru Pogwizdani. Zaczynamy, pamiętajcie, w sobotę o godzinie 13:00.
1: Drugi dzień wydarzenia upłynie pod znakiem tradycji i kulinariów. Najważniejszym punktem porządku dnia będzie konkurs kół gospodyń wiejskich, podczas którego zostanie wybrany najlepszy regionalny wypiek ziemi gorlickiej. Kolejny blok artystyczny wystartuje o godzinie 15:00, a o godzinie 17:00 poznamy oficjalne wyniki konkursu kół gospodyń wiejskich, co zwieńczy tegoroczną edycję Agro Gorlice.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Jak nowoczesne technologie zmieniają pracę archeologów i czy cyfrowa rewolucja może uratować zagrożone zabytki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w niedzielę 20 września w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Czcinicy. Tegoroczna edycja ogólnoeuropejskiej akcji odbywa się pod wymownym hasłem: przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu. W te ramy idealnie wpisuje się propozycja przygotowana przez podkarpacki skansen. Wydarzenie zatytułowane Ślady przeszłości, dziedzictwo przyszłości ma na celu pokazanie, jak współczesna nauka i kultura popularna mogą współpracować w obronie pamięci o naszych przodkach, mówi Magdalena Ślawska ze skansenu Karpacka Troja w Czcinicy.
4: Zaproponujemy Państwu nieco inną formę spędzenia wolnego czasu. Zaplanowaliśmy wykłady między łopatą a komputerem, jak cyfrowa rewolucja zmienia archeologię. Będą Państwo mogli usłyszeć o najnowszych osiągnięciach i najnowszych metodach, które są właśnie stosowane podczas badań archeologicznych. Zapraszamy też do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym Graj w przeszłość, ale szczególnie chętnie zapraszamy Państwa do konkursu, do wzięcia udziału w konkursie Zbuduj Karpacką Troję. Będą to warsztaty i konkurs budowania z klocków właśnie architektury, grodów inspirujących okresem wczesnego średniowiecza.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 9 do 16. W tym dniu wstęp do skansenu jest całkowicie bezpłatny. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sam projekt jest współfinansowany ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
10: Po wylocie i propozycjach zachęcam do głosowania na właśnie hity, które znajdują się w programie Trendy. Lista 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl, tam już możecie klikać. Bezpłatnie na 20 nowość Lumix i Self Aware w remiksie, na 19 D.O.D. Careful z 20, a na 18 Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. No też pięknie, bo pnął się coraz to wyżej po tych szczeblach.
8: 20.

0: Zbyszku, pozdrawiam gorąco i cieszę się, że no właśnie w takim dobrym humorze. Zbysiu pozdrawia serdecznie, cieszy się, że wrócił już po urlopie, jest wypoczęty, ale chciałby, żeby latko trwało jeszcze dłużej. No i Zbysiu, no chyba każdy by tak chciał, tylko no były te temperatury nieraz tak ekstremalne, że ja dziękuję bardzo.
1: No 40 stopni w cieniu, nie brzmiało to zachęcająco do wyjścia, nie?
0: W domu też upał, w mieszkaniach jeszcze gorzej pewnie, także dziubasy. No z tego powodu się cieszymy, że jest takie delikatniejsze to powietrze, o może tak. Zbysiu oczywiście pozdrawia wszystkich, którzy są obecni w programie Trendy Lista. Także Zbysiu, cieszę się, że też meldujesz się. A już teraz na 17 Britney Spears Every Time w remiksie Cyryla, z 18 na 16 DJ Goya, Jason Derulo, Michiko z 17, a na 15 Somber, My Body Isn't Ready. Dzisiaj z 9.
2: 17.
3: W górę.

0: sekundy z tobą i dla ciebie.
1: Ajajaj, ale powrócą teraz wszystkie wspomnienia do nas. Machamy do Emilki, która pozdrawia z Komańczy. No, a wiemy, co się robi w Komańczynie. No, dobra, moi drodzy. Dido i White Flag. No, ja często wracam tak naprawdę do nagrania z 2000... To był piąty rok? Piąty, tak. Z Hyde Parku w Londynie, kiedy to Dido występowała na żywo na scenie właśnie z tym hitem.

Ach, no coś niesamowitego, aż na samą myśl o tym mam ciarki na rękach. Jeżeli też tak macie przy niektórych hitach, to możecie pisać. Ja ostatnio czytałam, że no nie każdy tak ma. Także to też jest bardzo ciekawe zjawisko. Następnie zagramy na 14. Dub Dogs za California Dreamin' w remiksie z 12.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej z Ukrainą. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. PSL zatrzymał pracę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o współpracę w sprawie obrony powietrznej. Więcej na ten temat Marcin Starzec.
2: Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród nich nie znalazła się wówczas Polska, bo doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ważny jest dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy ten projekt. Obaj przywódcy rozmawiali też w cztery oczy o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Historia nie może nas dzielić, ale nikt nie ma prawa usprawiedliwiać zbrodni wojennych ani ludobójstwa. Prawda jest naprawdę o wiele lepsza niż kłamstwa czy błędne interpretacje. Premier zapewnił, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy i powtórzył, że kolejne miesiące będą prawdziwym testem dla zjednoczonej Europy.
1: Zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sejm miał głosować nad ustawą w tej sprawie i nagle zerwano rozmowy za sprawą PSL-u, mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas, takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej. Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
1: A chodzić ma o zakaz reklamy alkoholu i organizację imprez związanych z wyrobami alkoholowymi. Oburzenia nie kryje lewica, mówi posłanka Joanna Wicha.
4: Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
1: Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że zgadzają się w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Orlen uspokaja, Polsce nie grozi brak ropy. Dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie. To reakcja na doniesienia o możliwym wstrzymaniu październikowych dostaw saudyjskiego surowca do Europy. Orlen podkreśla, że zakontraktował już dodatkowe dostawy z innych kierunków. Ferie zimowe 27 dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji przypada na górskie kurorty. Mimo większego zainteresowania średnie ceny pobytów w górach spadły. Między innymi Polanica Zdrój od 310 zł i Wisła 380 zł za dobę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Wystartuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy, mówi przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
5: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja, mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film Ojczyzna za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
1: Dwa poprzednie filmy Pawlikowskiego przyniosły sukces. Ida dostała Oscara, a Zimna Wojna nominację.

0: Halko, halko, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 14 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, biometr korzystny. Jutro 23 i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Niedziela 24, także jeszcze cieplej, ale towarzyszyć nam będzie wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Także aż tak ciepło nie będzie w nocy również, bo 11.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie. Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Reklama.
3: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: Uhuhu, do walentynek jeszcze trochę, a tu proszę. Dzień pierwszej miłości pokazuje karteluszka z kalendarza. Ach, no czy dla was jest to w pewien sposób jakaś retrospekcja, jak o tym sobie myślicie, do tych lat młodości? A może jesteście ze swoją pierwszą miłością? Też możecie pisać, ja oczywiście czekam na wiadomości od was. No i jestem ciekawa tych historii. Oczywiście anonimowo będę je przedstawiać na antenie, bo pamiętam, że rok temu no, mieliśmy z tej okazji wiele śmiechu na antenie. Także może być różnie. Piszcie śmiało na naszego fanpage'a na fejsie, w wiadomości prywatnej, redakcja, Trendy Radio, wybaczcie. I też na naszego maila redakcja@trendyradio.pl, a ja czekam na wiadomości od was. Na 13 Aleksandra Stan i Fire, z 14 już teraz nam umili czas. Na 12 Ariana Grande i Stay, pięknie, bo aż o 4 lokaty ku górze. A na 11 Lasko i Rise, tu już z 15.
4: 13.

A jak to było u mnie? Aj, słuchajcie, moją pierwszą miłością... No i no właśnie jest muzyka. Co ja wam mogę więcej powiedzieć? No tak, taka jest prawda. Dzióbki, no ja czekam na wiadomości od was, ale z tego co widzę, to też jesteście zainteresowani. Ale to dobrze, no trzeba się czasem pośmiać z samego siebie, no bo to tak naprawdę nas buduje. Poza tym, no szczerze, jesteśmy kropką na mapie świata. No i czy... jakieś takie głupoty mają znaczenie? No chyba nie. Także nie ma co się wstydzić. Czekam na wasze wiadomości. A już teraz na 10 Joel Corey i Whisper z 8, na 9 Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy z Piąteczki, a na 8 Steve Aoki i Lion Oaks i Gravity. Tu też ładnie, bo z 13. 10.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat sanocki ogłosił przetarg na drugi etap budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Inwestycja, której pierwszy etap kosztował ponad 12 milionów złotych, zyskała ogromne wsparcie z rezerwy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości blisko 42 milionów złotych. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. W ramach kolejnego etapu wykonane zostaną prace wykończeniowe, instalacyjne oraz pełne zagospodarowanie terenu, w tym budowa boisk sportowych i kompleksowe wyposażenie placówki. Nowoczesny kompleks z trzema wewnętrznymi dziedzińcami połączy w sobie szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi, szkołę przysposabiającą do pracy, warsztaty terapii zajęciowej, specjalistyczne gabinety rehabilitacyjne oraz internat ze stołówką. Starostwo powiatowe w Sanoku czeka na oferty od wykonawców do 16 października, a finał całej inwestycji planowany jest na listopad 2028 roku. W Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom finansowym przyznanym przez wojewodę podkarpackiego. Zakupiony sprzęt stanowi istotne wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego, wzmacniając ich potencjał ratowniczy oraz gotowość do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Specjalistyczne wyposażenie o łącznej wartości około 158 tysięcy złotych otrzymały ochotnicze straże pożarne Przysieki, Osiek Jasielski, Czcinica, Błaszkowa, Skołyszyn, Brzyska. Zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane podczas działań ratowniczych, w szczególności związanych z zagrożeniami powodziowymi, podtopieniami, usuwaniem skutków intensywnych opadów oraz innymi sytuacjami wymagającymi szybkiej i skutecznej interwencji. W ramach zadania budowa boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy filialnej szkole podstawowej w Tyrawie Solnej uczniowie wraz z opiekunami stworzyli edukacyjną strefę przyrodniczą Leśny Bufet. Powstały karmniki oraz budki lęgowe, które będą wykorzystywane podczas zajęć szkolnych. Dzięki nim dzieci będą mogły obserwować życie ptaków, poznawać lokalną przyrodę i uczyć się, że troska o środowisko zaczyna się od prostych, codziennych działań. Leśny Bufet będzie również miejscem praktycznych lekcji ekologii, odpowiedzialności i współpracy, takich, których nie da się nauczyć wyłącznie z podręczników. Wokół nowego boiska przestrzeń będzie sukcesywnie wzbogacana o kolejne elementy. Mieszkańcy i partnerzy społeczni wykonają strefę relaksu z drewnianymi leżakami, piaskownicę oraz plenerowy kącik wymiany książek Zostaw Weź. Uzupełnione zostaną również nasadzenia roślin ozdobnych i aromatycznych, przygotowywane w ramach pracy własnej mieszkańców. Od soboty w Krośnie odbywać się będą 26. balonowe Mistrzostwa Świata. W tym roku zgromadzą ponad 120 załóg z całego świata. W sobotę od 16 wystartuje Festiwal Smaków, a o 18 na Stadionie Miejskim odbędzie się ceremonia otwarcia z pokazem dronów. Od niedzieli do czwartku piloci będą rywalizować w stałych godzinach 6 i 16. Niedzielny program wzbogaci piknik lotniczy od 11 oraz nocne airshow z samolotami TS-11 Iskra o 18. Od poniedziałku do środy od 16 działać będzie strefa kibica z koncertami, mówi Jakub Mika, dyrektor 26. Balonowych Mistrzostw Świata.
2: Zawodnicy już od kilku dni do Krosna przyjeżdżają, co można zresztą zobaczyć nad naszymi głowami. Mamy zawodników, którzy już dotarli do nas i z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Kanady, więc trenują, aby poznać dość specyficzny krośnieński teren. Mamy już pierwsze sygnały, że jest to dość trudny dla nich teren, w związku z czym mamy nadzieję, że tutaj nasi polscy zawodnicy będą mieli jakąś odrobinę przewagi.
1: W czwartek wieczorem o godzinie 20 na lotnisku zaplanowano pokaz Night Glow i Laser Show, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
3: Nocny pokaz balonów, to będzie taki bardzo spektakularny pokaz z kilkudziesięciu balonów. Do tego będzie pokaz laserowy, który też będzie takim zwieńczeniem całego tego wydarzenia. Więc zachęcamy 2 dni na lotnisko w Krośnie, a pozostałe dni mamy miasteczko balonowe w rejonie ulicy Bursa. Bursaki, przy hali sportowej przy Bursakach. Tam też liczne atrakcje.
1: Oficjalne zakończenie mistrzostw nastąpi w piątek. W tegorocznej edycji trenera osiedlowego wzięło udział ponad 300 młodych mieszkańców Jasła. Jubileuszowa 20. edycja programu cieszyła się większym zainteresowaniem uczestników niż jego ubiegłoroczna odsłona. To między innymi zasługa nowej, atrakcyjniejszej formuły, w której oprócz zajęć sportowych znalazły się również warsztaty plastyczne, muzyczne i popularno-naukowe. W programie trener osiedlowy, tak jak w ubiegłych latach, uczestniczyły dzieci i młodzież z wszystkich jasielskich osiedli. Główny cel realizacji programu pozostał niezmienny i polegał na organizacji bezpiecznego, aktywnego i wartościowego czasu wolnego, połączonego z działaniami profilaktycznymi, promującymi zdrowy styl życia oraz ograniczanie zachowań ryzykownych wśród młodych mieszkańców miasta. Mówi Iwona Byczek z Referatu Aktywności Społecznej Urzędu Miasta w Jaśle.
4: Program trener osiedlowy to już 20 lat realizacji w Jaśle. Jego główny cel to bezpieczne, aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia. Dzieci, które uczestniczyły w różnorodnych zajęciach sportowych i ruchowych pod okiem trenerów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży, które stały się dobrą okazją spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny. Program w tym roku został wzbogacony o dodatkowe zajęcia edukacyjne i profilaktyczne pod nazwą trening szarych komórek, które były realizowane w naszych instytucjach miejskich, to znaczy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Jasielskim Domu Kultury oraz w Generatorze Nauki GEN.
1: Dane wskazują, że w porównaniu z jego ubiegłoroczną edycją w tym roku w zajęciach wzięło udział jeszcze więcej dzieci i młodzieży.
5: Więcej informacji na trendyradio.pl.
0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
6: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut po 19.20. Po 19.20.
7: Zapraszam do głosowania, bo czas nagli. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi już bezpłatny, także to chyba Was bardziej zachęci. To nasza strona internetowa trendradio.pl, zakładka notowania, wchodzicie, klikacie. No i mamy to bliźniaczo, jeszcze przypomnę, retrolista. Obok również zasady są takie same. A na siódmym Miley Cyrus, Golden Burning Sun z 11. Na szóstym Notion You Know z 7. A na piątym Two Colors, Heart to Heart z miejsca 3. 7.

Trochę tych waszych wiadomości się nazbierało, no i muszę powiedzieć, że no to jest materiał na naprawdę super książkę. Także gorąca dedykacja dla Ani i Łukasza, którzy no z tego co czytam, no to miłość mieli zapisaną na marginesie. Chodzili do tej samej klasy w liceum, no ale tak zbytnio nie rozmawiali, no wiadomo jak to jest w szkole, nie? Tu nauka, tu znajomi, no i zazwyczaj nie ma się czasu na takie głupotki, że tak powiem. No i pewnego dnia Ania zostawiła swoje podręczniki w klasie. No i z tego, co czytam, no to Łukasz zobaczył, że jest jakaś książka, przeczytał, a tam w środku były jakieś żarciki odnośnie, no wiadomo jak to jest czasem w szkole, odnośnie osób, z którymi chodzili do tej klasy. No aż w końcu Łukasz stwierdził, że też sobie coś zapisze w tej książce, no i zapytał się Ani, czy nie chciałaby wyjść z nim do kawiarni na godzinę 16 po szkole. Uhuhu. Ale to musiało być stresujące, co Łuki. No i okazało się, że Łukasz od dłuższego czasu Ani się podobał, no ale go ignorowała. No i udało się i do dzisiaj są razem, także no widzicie, czasem ta pierwsza miłość rzeczywiście potrafi wypaść na plus. Jeszcze pozdrawiamy Marka i Dominikę, którzy poznali się podczas praktyk w starym archiwum. No to chyba tam ciekawie nie było, nie? Jak tam pełno kurzu z tego, co czytam. No aż w końcu była burza, no i musieli zostać razem i posprzątać jeszcze po sobie to całe archiwum. No i tak się zagadali, że do dzisiaj są razem i no też pięknie, bo 10 sierpnia mieli swoją 25. rocznicę ślubu, no to też słodziaśnie. Moi drodzy, pozdrawiam was gorąco i pozdrawiam też Justynę, która no napisała, że swojej pierwszej miłości nie chce pamiętać i chciałaby wymazać ten etap w swoim życiu. Justyśka, no chyba znam też takie osoby, które by chciały, nie? No ale cóż, nie wszystko się... Da. A już teraz na czwartym, sobie nie przedłużać, Oskar Cyms i Bez końca z miejsca pierwszego, na trzecim Dimitri Vegas, Turn the Tide z drugiego, a na drugim

0: 95 i 2 FM.
1: Ale się nagadaliśmy dzisiaj, co? No to zapraszam na podsumowanie, tu już będzie króciutko. Wylot Lawinia i Layoff's Reasons, propozycje Nicki Romero Follow You, Teddy Swims Break Up in Reverse. Na 20 Lumix Self Aware, 19 D.O.D. Careful. 18 Armin Van Buren Everlasting, 17 Britney Spears w remixie. Na 16 DJ Goyam i Chico, 15 Somber My Body Isn't Ready, 14 Dub Dogs California Dreamin', 13 Alexandra Stan Fire, 12 Ariana Grande Stay, 11 Lasgo Rice, 10 Joel Corey Whisper, 9 Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy, 8 Steve Aoki Gravity, 7 Miley Cyrus Golden Burning Sun. Na 6 Notion You Know, 5 Two Colors Heart to Heart, na 4 Oscar Cym z Bez Końca, na 3 Dimitri Vegas Turn the Tide, 2 Benny Benassi Every Single Day i zwycięża z miejsca 4, także to spory wyczyn Another I Talk to You. Oj, wakacje, wakacje. No szkoda, że już po.
2: 1.
0: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Uszkodzony pantograf na pociągu. Jutro na wschodzie Polski będą treningi reagowania na sygnały alarmowe. Zatrzymano kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Chodzi o pociąg Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i uszkodzony pantograf. Informacje podaje PKP PLK. Wprowadzona będzie autobusowa komunikacja zastępcza za pociągi dalekobieżne. Teraz o amerykańskich bazach wojskowych w Polsce. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej bazy. Tak Pałac Prezydencki komentuje wczorajsze deklaracje Trumpa. Prezydent USA poinformował o dużych postępach w rozmowach na ten temat i zapowiedział, że niedługo może być wskazane miejsce, gdzie baza powstanie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
2: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, kto za co będzie odpowiadał.
1: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska. A jutro na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA ze Strażą Pożarną. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Informacje na ten temat są na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską. Spotkał się dziś z premierem Irlandii, sprawującej prezydencję we wspólnocie.
3: Z niecierpliwością oczekujemy na szczyt Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Irlandia, sprawująca obecnie prezydencję, zamierza podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia stosunków z Europą.
1: Andy Burnham przyznaje, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię było błędem. Kolejne zatrzymania osób z mafii śmieciowej. Te informacje ujawnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mafia działała w całym kraju, często składując niebezpieczne odpady na nielegalnych wysypiskach. Zarabiała na tym miliony złotych. Większość śmieci była sprowadzana z zagranicy.
4: Działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
1: Mówi minister Żurek. Kilka osób zostało już aresztowanych. Jak mówi minister, to jest cały system powiązań lokalnych polityków z przestępcami. O wsparcie prokuratorów apelowali samorządowcy. Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich. Najlepsi motorniczowie tramwajów w Europie zjechali do Warszawy. Jutro w stolicy odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Przyjechały reprezentacje z 26 krajów. Dziś był trening, mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy z Gorzowa Wielkopolskiego.
5: Hyundai to dla nas to jest kosmos, zupełnie coś nowego. Zresztą tylko Warszawa ma takie wagony w kraju. Jeżeli chodzi o PESy Swing, mamy PESy w Gorzowie, ale to są PESy Twist. One są o dwa człony krótsze, no trzeba się dostosować do tego, wyczuć te wagony, także cieszymy się, że możemy przejść przez ten trening.
1: Jakie konkurencje przygotowano? Na przykład zbijanie tramwajem kręgli, nagłe zatrzymanie maszyny i precyzyjne ruszanie, tak by nie rozlać wody umieszczonej wewnątrz wagonu.

0: Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 14 stopni tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro pełne słońce i 23 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela równie słoneczna, 24 na plusie. W nocy spadnie do 11. Trzymajcie się, do usłyszenia i dobrego wieczoru dla Was, buziaki.
1: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Dzień dobry, wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rąpej, a to znak? No ciekawe, czy wiecie? Tyle razy wam to mówię, co tydzień, co to za znak? Jestem ciekaw, czy wiecie? To dobra, to tym razem wam nie powiem. Nie powiem wam, jaką audycję zaczynamy. Domyślcie się, ależ to po kobiecemu zrobimy. Zrobimy. Nie, spokojnie, szanowne panie, tutaj zgromadzone, kochane strędy słuchaczki. To oczywiście mój taki nieco szowinistyczny żart, ale mam nadzieję, że mi go oczywiście wybaczycie. W każdym razie nie miałem żadnych złych intencji. Zaczynamy disco hity. Do samej północy będę tutaj razem z wami i będę grał dla was najlepsze taneczne utwory, a na początek boski Heniek w disco hitach. Amore mio. No to co? Zaczynamy!

Witam serdecznie wszystkich spóźnialskich. Mam nadzieję, że macie wystarczająco siły, żeby zostać ze mną do samej północy, bo właśnie do tej godziny będziemy niezmiennie zresztą, jak co tydzień, grać najlepsze taneczne utwory. To gotowi na kolejny z nich? Marcin Miller Boys teraz w disco hitach w duecie z XOXO. Kocham, jak tańczysz.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

Lato się nam kończy, co? Nie ukrywam, że jest mi z tego tytułu bardzo smutno. Mam wrażenie, że zbyt szybko to lato trwało. To w szczególności. Mam wrażenie, że pstryknąłem palcem i nagle z wiosny robi się już jesień. A jak to u was wygląda? Dajcie znać koniecznie na naszym trendy radiowym Facebooku. A ja gram dla was kolejny utwór Captain Hollywood, teraz w disco hitach Over and Over.

Moi mili, w zeszłą sobotę zakończyliśmy nasze koncertowanie wakacyjne zespołu Rompe i ogromnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zjawili się w ten sezon wakacyjny na naszych koncertach. Naprawdę bardzo miło go będę wspominał, ale nie na wspominanie czas. Zagrajmy coś teraz od mojego zespołu. Rompe, nie, nie, nie. Dodam tylko, że już niebawem kolejna nowa piosenka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent przedstawił własny plan na tańsze paliwo. Zaczyna się sezon grypowy, a w aptekach są już nowe szczepionki. Grzybiarze, nie dziwcie się na widok funkcjonariuszy leśnych. Trwa wzmożona kontrola porządku w lasach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Firmy paliwowe mogłyby mieć tymczasowo zmniejszane marże, a więc mniejszy zarobek, ale z drugiej strony byłyby zwalniane z podatku od sprzedaży paliwa klientom detalicznym. Poza tym rząd mógłby podejmować dodatkowe działania w sytuacjach nadzwyczajnych, które zakłócałyby rynek paliw. To odpowiedź prezydenta na ustawę rządową, która ma obniżyć ceny paliw, której to prezydent według zapowiedzi raczej nie podpisze. Zaczyna się sezon grypowy. W aptekach są nowe szczepionki. Dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży mogą zaszczepić się za darmo. Pozostali dorośli zapłacą za szczepionkę połowę ceny. Szczepienia prowadzone są w co czwartej aptece, takiej, która ma odpowiednio do tego przeszkolony personel i zaplecze, mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
2: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
1: Lista aptek, w których można się zaszczepić, dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często spotkać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
3: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
1: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Czeskie myśliwce patrolowały niebo przy granicy z Polską. Maszyny Gripen wystartowały z bazy w Pardubicach w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. Samoloty monitorowały rejon wschodniej granicy Polski, ale nie musiały interweniować, wróciły już do swojej bazy. W Portugalii odkryto kolejne ślady Imperium Rzymskiego. Podczas wykopalisk w starożytnym mieście Coimbriga archeolodzy znaleźli ceramikę i monety sprzed wielu wieków. Naukowcy uważają, że pod ziemią wciąż ukryta jest większość zabytków, bo dotąd przebadano tylko 20% terenu. Jednym z najcenniejszych tegorocznych znalezisk jest dobrze zachowana rzymska amfora. Rzymianie pojawili się w tym rejonie Portugalii w II wieku przed naszą erą. A w tym roku nasi piłkarze pojawili się w dywizji B Ligi Narodów. Spadli ostatnio z dywizji A. Niedługo pierwsze mecze. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe lub dawno niewidziane twarze w kadrze. Selekcjoner Jan Urban ogłosił właśnie powołania. W ciągu 2 tygodni zagramy kolejno z Bośnią i Hercegowiną, potem Szwecja, Rumunia i rewanż z Bośnią. Pierwszy z tych meczów za tydzień, w sobotę w Warszawie.

Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

polskiego disco nigdy dość w disco hitach, doskonale o tym wiecie, no i nie inaczej będzie teraz właśnie w planie. Mam zagranie kolejnego utworu w tym klimacie dla was. No to co, mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkretną zabawę. Spike and Asia teraz w disco hitach, kiedy za oknem deszcz.

Zawsze zastanawiałem się, kim mógłby być w pozycji takiej królewskiej gość, który zaraz pojawi się jako współtwórca piosenki, którą zaraz odpalę w disco hitach. No bo tak, króla disco już mamy, królową disco już mamy, a nie da się ukryć, że Tomasz Niecik też, jeśli chodzi o promowanie polskiego disco, no to sporo dla tej branży muzycznej, choć w taki nieco zabawny sposób zrobił. No to gramy, Tomasz Niecik i Krisu, Nocna Królowa.

To dzisiejsze wydanie to trochę jak to lato, moi drodzy. Zleciało już do połowy, ani nie wiem kiedy. No bo właśnie połowa dzisiejszego wydania już za nami. Jestem z wami do samej północy, także bądźcie razem ze mną. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. No to zagrajmy teraz króla polskiego disco. Zenek Akcent teraz w disco hitach z utworem Życie to są chwile, chwile. I lecimy.

Jeśli chodzi o duety w muzyce disco, no niejednokrotnie już się pojawiały i na antenie Disco Hitów Trend Radio również, ale no taki duet to rzeczywiście jest coś, czego słuchać się chce, no bo jeżeli połączymy dwa świetne wokale, czyli wokal Bajery i wokal Defisa, no to niemalże murowany przepis na hit. No i nie inaczej było w tym wypadku. Zagrajmy w takim razie utwór Te Oczy Twe.

Tek z okolic lat 2000, czyli wszyscy, którzy pamiętają te czasy, podnoszą teraz ręce do góry i klikają enter po krótkim komentarzu na naszym trendy radiowym Facebooku, żeby zgłosić swoją obecność. Ale ci, którzy nie pamiętają tamtych czasów, może na przykład przez to, że jeszcze się w nich nie urodzili, to nic straconego, spokojnie posłuchajcie, ale myślę, że utwór znacie. Topless teraz w disco hitach Ciało do Ciała.

Moi mili, no to już ostatnia kwarta dzisiejszego wydania, także bądźcie ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że trzymacie się jeszcze dobrze i do samej północy macie jeszcze trochę sił, żeby wytrwać. No ja oczywiście będę tak grał, żebyście się sami do tego tańca razem ze mną rwali. No to co, gramy do Liwa teraz w Disco Hit.

No to tak pod sam koniec prawie, żebyście mi tu nie przysnęli, to tak naprawdę podkręcę tempo. No i mam nadzieję, że spełnię wasze taneczne oczekiwania. Moi mili, zanim pożegnamy się, do tego jeszcze chwilę, jeszcze kilka piosenek dla was mam, no to zagrajmy jeden z ostatnich utworów dzisiaj. Komodo, Sykes, Miami, Deja Vu.

No i coście narobili? Stało się, nie zatrzymaliście czasu, no to musimy skończyć dzisiejsze wydanie. Niezmiennie, zbliża się północ, także z całego serca chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca. Mam nadzieję, że to nie było takie wytrwanie na siłę, tylko rzeczywiście dobrze się bawiliście. Moi mili, mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się tutaj w każdy piątek po 21:00. No i co? Zostawiam was dzisiaj z utworem Bobby Selavi. No to tak na pożegnanie, Selavi, idealnie. Także śpijcie dobrze oczywiście, ale to dopiero oczywiście po tym utworze, który teraz dla was zagra. Dziękuję wam jeszcze raz. Dobrej nocy, Marcin Rompej. Hej!

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.